Jestem zakochany w kobiecie, co ma mnie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blisty, chcę do kliniki pogonić. Fifi z

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać

Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl. I po reklamie.

0: sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
1: Na upały w najbliższym czasie w regionie się nie zanosi. Dziś na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jasne. Zobaczymy od 22 do 23 stopni. Miejscami niewykluczono opady deszczu oraz burze. No, uważajcie, a w nocy na termometrach około 15 stopni powyżej zera. Jutro maksymalnie 24. Wyjeżdżamy na drogi w regionie i przypominamy o utrudnieniach na 28 na trasie Sanok-Bykowce. Tam wahadła powodem budowa obwodnicy Sanoka.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie. Organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Tragedia w Tajlandii. Około 30 osób zginęło, a przeszło 60 jest rannych. To po pożarze pubu w Bangkoku. Na razie nie wiadomo, czy wśród ofiar są cudzoziemcy. Ogień wybuchł tuż przed północą czasu lokalnego i błyskawicznie zajął cały budynek. Nagrania z telefonów komórkowych pokazują ludzi uciekających przed płomieniami. W minionych latach w Tajlandii dochodziło do podobnych wypadków. Napastnik przejdzie dziś badania psychiatryczne. Chodzi o mężczyznę, który w Starej Kornicy na Mazowszu zaatakował wójt gminy Beatę Jerzman. O szczegółach nasza siedlecka reporterka Magda Szewczuk.
3: 42-letni Krzysztof A., który kilkukrotnie ranił nożem wójt Beatę Jerzman, trafi do specjalistycznej placówki w Łukowie, gdzie przejdzie obserwację psychiatryczną. Obserwacja ma pomóc w ustaleniu, czy w chwili ataku na wójt mężczyzna był poczytalny i rozumiał znaczenie swojego czynu. Śledczy na razie nie określili, czy obserwacja będzie jednodniowa, czy potrwa dłużej.
2: Mężczyźnie grozi dożywocie. W Krakowie poszukiwano idealnego gołębia. Na wystawie można było podziwiać srebrniaka, srokę łowicką i pasiaka srebrzystego. A jak powinien wyglądać wzorcowy gołąb, mówi Jerzy Adamski, przewodniczący kolegium sędziów.
4: Musi spełnić podstawowe warunki, czyli mieć proporcjonalne szyja, głowa, tułów i nogi. Tak jak gołąb stoi, oceniamy go. Barwę jego, stójkę i budowę.
2: Do Krakowa przyjechało 30 wystawców z całej Polski.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
2: Jannik Sinner obronił tytuł w wielkoszlemowym Wimbledonie. Włoski tenisista w finale pokonał rozstawionego z dwójką Aleksandra Zwiriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Mecz trwał blisko 4 godziny. Dla Sinnera to piąte trofeum wielkiego szlema w karierze, a dla Zwiriewa pierwszy finał w Londynie. Turniej finałowy Ligi Narodów nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone o awans grały z Japonkami. Dobrze zaczęły spotkanie, wygrały dwa pierwsze sety, ale w kolejnych to rywalki okazały się lepsze. W tej breaku Japonki wygrały 15-13. To oznacza, że Polki straciły szansę na awans do Final 8.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska

0: Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: 2,5 minuty po godzinie 6 mamy poniedziałek, moi drodzy. Budzimy się.
3: Jarzy, nowego życia. Pięknego. Mega stylowa, muszę ci powiedzieć. Dziękuję. Fajna bardzo. Ta czapka z daszkiem, którą masz. Dziękuję na głowie. Bardzo. I powiem ci szczerze, że jak będzie padać, to masz farta.
2: Dlaczego?
3: Bo będziesz pod daszkiem.
2: Ojej. Jak tak zaczynamy, to się boję, jak skończymy.

0: Ależ to dziewczyna ma powera. To tylko mogła być Ewelina Lisowska. Jedyna kobieta, która o 6:09 tak beztrosko i tak energetycznie śpiewa. La la la la la la la. Idę do pracy. La la la la la la la. No, moi drodzy, wstajemy. Tak rzeczywiście 6:10 mamy. Mój kolega Kowalski, widzę, dzierży w dłoni już prasę papierową, tak zwaną, czyli gazetę.
1: Bo zawsze muszę ci ją przynieść, jak idziesz do pracy.
0: Bo mi się nie chce.
1: O tym przypominasz.
0: Za ciężka jest.
1: Ale dobra, okej. Pierwsza strona gazety zawsze jest najważniejsza, prawda? Bo ona przyciąga uwagę.
0: Tak, to jest kluczowe, to jest to, o czym dzisiaj powinien świat rozmawiać. O czym dziś świat będzie rozmawiał?
1: No i uwaga, coś, co powinno zmienić nasze życie, ale na pewno ich. Miłość Agnieszki Kaczorowskiej, czyli Bożenki z Klanu słynnej.
0: Aha.
1: I Marcina Rogacewicza, oni tańczyli w Tańcu z Gwiazdami. Wciąż
0: tak.
1: Kwitnie. Dlaczego kwitnie? Bo 9 miesięcy i wciąż są razem.
0: Wow, 9 miesięcy?
1: Aż 9 miesięcy, tak,
0: aż 9...
1: wciąż są razem.
0: No to jest informacja, o której świat powinien się dowiedzieć rzeczywiście z pierwszych stron gazet.
1: No i teraz, ja jestem już 9 lat po ślubie i o mnie nie piszą. No,
0: chciałbyś, żeby o tobie gazeta
1: ile?
0: To napisała?
1: No?
0: Nie wiem, nie pamiętam, już nie liczę
1: no, oni
0: tego.
1: Są tylko 9 miesięcy.
0: No proszę, 9 miesięcy to jest dość nisko postawiona poprzeczka, moi drodzy,
1: się tak
0: prawda?
1: Wydaje.
0: Tak jest, no. Tak więc na pewno jest wśród nas wielu takich, którzy robią bardziej spektakularne rzeczy, ale na przykład oni gazety nie piszą. No to moi drodzy, dzisiaj zróbmy tak, żebyście do nas zadzwonili na 726-826-826. Już na przykład linię odblokowałem, zaraz będę odbierał telefony. Albo odezwali się na Messengerze do nas, nagrali głosóweczkę, albo napisali do nas SMS-a w temacie.
1: No bo chcielibyśmy wiedzieć, co takiego zrobiliście, co macie w planach, że zasłużyliście dzisiaj
0: na pierwszą stronę
1: gazety.
0: Tak jest, no pochwalcie się.
1: Aby
0: no.
1: nagłówki o was pisały.
0: Na przykład o mnie gazety nie piszą, a powinny pisać, bo ja na przykład od 3 lat, wyobraźcie sobie, od 3 lat wstaję o 4 rano do pracy, mimo że zawsze zasypiałem do szkoły, nawet jak miałem na 12, to potrafiłem zaspać. Proszę, prawda? Czyli jest to sukces jakiś. No i tym sukcesem chciałbym się pochwalić przed światem.
1: To piekarze w takim razie powinni dostać medale.
0: O piekarzach to powinna być cała Wikipedia. SK2 726-826-826 albo Messenger. Dlaczego o was powinni napisać na pierwszej stronie gazet? Zapraszamy, dajcie znać.
1: Jakim tytułem dziś zaczynamy?
2: Proszę.

0: Gdzie powinno być na pierwszej stronie gazet według ciebie?
1: No, Polska zajęła 5. miejsce w rankingu światowym w Smoczych Łodziach w Monachium na Mistrzostwach Świata. Zdobyli 28 medali, 5 złotych, 11 srebrnych i 12 brązowych. Mhm. Brali tam udział seniorzy 50+, 40+, juniorzy również i kobiety osobno, dziewczynki.
0: Ale że się tak zapytam, przepraszam bardzo, ale skąd ty o tym wszystkim wiesz?
1: Mój syn, 16-letni Daniel, bierze tam udział również, jest w kadrze narodowej, wiosłuje i śledziłam od 9 teraz lipca do 12 do wczoraj, brali właśnie udział w tych zawodach.
0: Czyli
1: jestem na bieżąco ze wszystkim.
0: Czyli u ciebie mundial trochę inaczej wyglądał. Nie piłka, tylko woda i te. I
2: Smocze łodzie. I jeszcze uwaga, smocze łodzie, bo może nie wszyscy wiedzą, jak to wygląda.
1: To jest taki duży kajak.
2: To jest kajak w kształcie smoka, rozumiem.
1: Tak, z przodu jest głowa smoka, na końcu jest ogon, żeby było, że to smocza łódź. Są dwa rzędy wioseł. Po obu stronach siedzą wioślarze. Każdy wiosłuje tylko po jednej stronie. Z przodu siedzi, nie wiem dokładnie jak się ta osoba nazywa, ale ona ma taki duży bębenek afrykański, powiedzmy. Aha. Który daje duże odgłosy i on,
0: nadaje
1: ta osoba...
0: rytm temu wiosłowaniu, tak.
1: Tak. Tak, a z tyłu stoi sternik, który steruje, żeby skręcać w prawo lub w lewo, bo wioślarze muszą w rytm wiosłować i nie mogą niestety skręcać tak jak kajakarze, że wiosłują na przykład tylko z jednej strony, żeby zakręcić, prawda?
0: Jasne, jasne, czyli musi być i zgranie
2: i w tych zawodach mamy 5. miejsce na świecie, Polska.
1: Tak, tak.
0: No to gratulacje, gratulacje. Polacy górą. Za rok będzie jeszcze lepiej, coś czuję, bo to są coroczne zawody, rozumiem, tak?
1: Tak, oczywiście. Niedawno były ogólnopolskie w Bydgoszczy, teraz też w Babie na Jezioraku również w międzyczasie były te zawody, więc w tym samym czasie po prostu w różnych miejscach są zawody organizowane i naprawdę coraz popularniejszy sport się robi z tego.
0: Super, super, dziękujemy Sylwia.
2: Jak zgoda jest w drużynie, to i smok szybciej płynie.
0: Oczywiście, że tak, a jakbyście potrzebowali tego na początek, co w bęben wali, to ja mam duży bęben, ja się zgłaszam. SK2 726-826-826 albo Messenger. Dlaczego o was, o waszej historii powinni napisać na pierwszej stronie gazet?

0: Ja dzisiaj nie przyjmuję żadnego nie. Mimo, że poniedziałek, moi drodzy, że jesteśmy absolutnie, totalnie na tak. 25,5 minuty po godzinie 6.
1: Przed chwilą Madam na scenie, a teraz scena polityczna w SC2. Wiesz, że będzie nowa partia? Już mówili o tym.
0: Proszę bardzo. No, jaka w tym
1: sejmie,
0: razem? Co to się znowu tam gdzieś wyprawia w tym
1: sejmie? Ta partia się nazywać Unia Centrum i powstała ta Unia po rozpadzie Polski 2050.
0: Coraz więcej partii w tym sejmie się robi, prawda? Bo to już nie można na palcach jednej ręki nawet nie zliczyć. Jedna powstaje, druga powstaje, jedna się dzieli przed pączkowanie.
1: Jedna w lewo, druga w prawo, trzecia w centrum.
0: No, coraz więcej partii, nie? No. Single powinni się cieszyć.

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii wykończenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa Beno. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Spakuj plecak, nastrój gitarę i rusz w drogę.

0: Następny przystanek Boguchwała. Już 26 lipca na Rynku Miejskim w Boguchwale. Festiwal Przystanek Boguchwała. Kierunek Natchnieni Bieszczadem. Na scenie Dom o Zielonych Progach. Paweł Orkisz, MP50, Marcin Iżela i Monika Baran. Do tego jarmark rękodzieła, jadło regionalne, darmowe dmuchańce i prawdziwe ognisko turystyczne. Muzyka, ludzie, góry i dobre emocje. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
2: Dosyć ciepło, ale bez upałów. Tak będzie dziś w Rzeszowie. Krośnie czy jaśnie na termometrach zobaczymy od 22 do 23 stopni. Dziś niewykluczone miejscami opady deszczu, mogą również pojawić się burze. Uważajcie, w nocy 15 na plusie na termometrach. Z ważniejszych utrudnień, no to ekspresowa 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Ta trasa jest w rozbudowie. Przypominamy też o wahadłach na 28 na trasie Sanok-Bykowce. Powodem budowa obwodnicy Sanoka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie. Organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
3: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Amerykańska armia zaatakowała dziesiątki celów w Iranie. Ma to ograniczyć zdolności tego kraju do ataków na statki w cieśninie Ormus. Według irańskich mediów zginęła co najmniej jedna osoba. W odpowiedzi Teheran uderzył w bazy USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. Teraz Meksyk. Co najmniej 10 osób, w tym dwoje dzieci, zginęło w karambolu na autostradzie na zachodzie kraju. Rannych zostało kolejnych 10 osób, w tym czworo obywateli Stanów Zjednoczonych. Do wypadku doszło, gdy ciężarówka wjechała w pojazdy stojące na pasie awaryjnym. 60 kąpielisk nad Bałtykiem zamkniętych. Do wody nie można wchodzić ze względu na wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Na dwóch kąpieliskach w województwie zachodniopomorskim woda jest nieprzydatna do kąpieli z powodu przekroczonych norm mikrobiologicznych.

0: To jest taka, wiecie co, to jest taka, jakby to powiedzieć, nowość. To jest absolutna nowość. Pamiętam to, jak to by było wczoraj, że zapowiadałem to, że to jest nowość, a to było przed weekendem.
1: ITD, ITP, Sanach, Westy 2 o poranku. Pytamy was również, jakie to nowości u was w życiu są i za co powinny gazety pisać o was na pierwszych swoich stronach.
0: Na przykład Patryk do nas napisał na Messengerze: hejka, powinni o mnie pisać, gdyż mam oddane ponad 29 litrów krwi i tylko raz wziąłem 2 dni wolnego. Brawo, Patryk, właśnie o takich bohaterów nic nie robiliśmy.
1: Takich z zimną krwią.
0: Tak jest, tak się trzymaj, człowieku, na tej krwawicy twojej codziennej w pracy. Gratulacje.
1: Dzięki za bohaterstwo.
0: Mamy jeszcze słuchacza Andrzeja, który zadzwonił na 726-826-826.
2: Witam serdecznie. Myślę, że o mnie powinny gazety napisać z tego względu, że od kilku dobrych lat dzielnie i znoszę to wszystko i was od rana słucham.
0: No, powiem ci szczerze, to tak, jesteś rzeczywiście bohaterem, że nas znosisz, prawda?
1: No, my ale... tak razem na wadze to z pół tony.
0: Andrzej, no taka dwójka z rana jak śmietana.

0: Jedynka, dwa.
1: 7268268 albo Messenger, tam też można do nas pisać albo nagrywać głosóweczki. Dzisiaj w temacie, dlaczego to o was gazety powinny pisać na pierwszej stronie.
2: Dlaczego to wy powinniście mieć swoje zdjęcie na billboardzie?
1: Tak jest, dlaczego to wy powinniście mieć swoje zdjęcie na autobusach, które jadą przez miasto, prawda?
2: I to na piątym biegu, z budką suflera w ST2.

0: tak jak śpiewa właśnie Beata, wyciągnij dłonie i chwyć marzenia. I przy takich hitach można lecieć na urlop albo na wakacje z SK2. Za 9:07, a propos latania.
1: No właśnie, wyobraźcie sobie ostatnia afera duża. W samolocie, który leciał sobie z Wrocławia do Zadaru w Chorwacji, doszło do incydentu. Na pokładzie samolotu były też panie. Panie towarzyszki przyszłej panny młodej. Dziewczyny leciały sobie na wieczór panieński do Chorwacji, prawda? I tak poleciały, że aż tam nie doleciały, wyobraźcie sobie. Bo zanim samolot w ogóle wystartował z Wrocławia, to panie zostały wyproszone z pokładu tego samolotu przez Straż Graniczną.
0: Co, okazało się... Łobuzowały?
1: Posłuchaj, no jak wydmuchujesz parę promily, prawda, to ciężko nie łobuzować, nie?
0: I mówisz przyszłej pannie młodej, tu masz wyjście awaryjne, kochana, nie rób tego. To jest wyjście awaryjne.
1: No, tak więc panie wydmuchały trochę tych promily. Się okazało, że każda jest pod wpływem, prawda? No i dalej nie poleciały, bo pan kapitan samolotu, pilot, kapitan...
0: Zaczęły zaczepiać pilota.
1: Tak, powiedział, że on dalej w takim razie nie leci z nimi. No, tak więc one wyszły, samolot sobie poleciał, prawda? I zobaczcie, jak to jest marnotrawstwo. Do Chorwacji leciały na wieczór panieński, prawda? Chciały polecieć. A mogły takiego pilota sobie do domu zamówić, prawda?
0: Albo hydraulika.
1: Tak, są też jeszcze strażacy i policjanci do wynajęcia. SK2

0: Ładnie robi gitara paszczą?
1: Jak na dobrym gangsterskim filmie.
0: No jak, oczywiście, że tak. Moi drodzy, mamy 3,5 minuty już do godziny 7. O 7 punktualnie newsy w Radiu SK2.
1: Otworzymy w nich bramę do tajemniczego ogrodu.
0: No, ładne kwiatki się szykują w tych newsach. Wracamy do was już za chwilę.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
3: Uwaga, właściciele BMW. Od teraz serwis twojego BMW stał się tańszy niż kawa. Od lipca w BMW Serwis Auto Premium Rzeszów wymienisz olej wraz z filtrem tylko za 1 zł, bez ukrytych kosztów. Akcja obejmuje BMW do 1 roku o maksymalnym przebiegu do 15 000 km. Promocja jest dostępna przez

0: Przez ograniczony czas. Dlatego nie odkładaj wizyty na później. Twój autoryzowany serwis BMW Auto Premium Rzeszów. Świlcza 147H.
1: Uwaga, mieszkańcy Mielca!
2: Super City przy Szafera 37 likwiduje swój sklep i wyprzedaje wszystko za grosze. Wszystko, dosłownie wszystko, kupisz teraz aż o 40% taniej. To niepowtarzalna okazja na gigantyczne oszczędności. Nie zwlekaj, za chwilę zabraknie najlepszych towarów. Czekamy na Ciebie codziennie od 9.30 do 19.30. Likwidacja Super City, Mielec, ulica Szafera 37. Łap okazję, zanim zamkniemy drzwi na stałe.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30M Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie. I po reklamie.
5: Opady deszczu w regionie mogą się dziś pojawić, a miejscami niewykluczone również burze. Do tego ciepło, ale bez upałów. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie w ciągu dnia od 22 do 23 stopni. W nocy 15 na plusie. Kierowcom w Rzeszowie przypominamy, że bus pasy obowiązują do godziny 9.30. Teraz większy ruch na Rejtana, Marszałkowskiej, Piłsudskiego, Cieplińskiego. Do tego w pobliżu Ronda Kuronia, a także na dojeździe do Ronda Powitno.
6: Jest siódma, news SK2, Anna Łobocka. Utrudnienia po wypadku na Zakopiance. Dwie osoby są poszkodowane po zderzeniu dwóch osobówek w Pcimiu. Zablokowany jest teraz jeden pas trasy w stronę Krakowa. A to nie jedyny groźny wypadek w ostatnich godzinach w Małopolsce. Policjanci badają okoliczności wieczornej tragedii w Krośnicy w powiecie nowotarskim. Samochód osobowy uderzył w drzewo, zginął 76-letni mężczyzna, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
7: Strażacy wykonali dostęp do poszkodowanego i wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, pomimo podjętych działań, ratownicy medyczni stwierdzili zgon.
6: Z kolei w miejscowości Krosna w powiecie limanowskim 6 osób zostało rannych w zderzeniu dwóch aut. Ruszyły poszukiwania nowego premiera Ukrainy. To po tym, jak Julia Swyrydenko zapowiedziała odejście ze stanowiska. Jak ukraińskie władze tłumaczą tę decyzję, o tym nasz korespondent Ołech Biłecki.
8: Powodem do takich zmian jest rozbudowa nowej strategii politycznej, a te zmiany wymagają odnowienia Rady Ministrów. Prezydent przede wszystkim zapowiada zmianę wśród szefów służb porządkowych. Inna strategia będzie dotyczyła też polityki zagranicznej. Według Zełenskiego do najważniejszych obszarów należą Stany Zjednoczone oraz licencja na produkcję systemów Patriot. Innym ważnym kierunkiem jest polityka europejska, kwestie wejścia Ukrainy do Unii oraz europejski projekt antybalistyczny. Potrzebne są nowe podstawy relacji z krajami sąsiadującymi z Ukrainą, zwłaszcza z Polską i Węgrami. Kijów, Ołech Biłecki.
6: Tajemniczy ogród w sercu Krakowa otworzył swoje bramy. W weekend można było pospacerować po ogrodzie ojców Bernardynów.
9: Jestem oczarowana.
10: Czasem nie wiemy, co skrywają mury, a może się okazać, że prawdziwe skarby. Także bardzo miła inicjatywa, taka oaza zieleni w środku miasta.
6: Następna okazja w Krakowie za 2 tygodnie, wtedy swoją bramę do ogrodu uchylą karmelici na piasku. A wcześniej trzeba się jednak zapisać.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: SK2 Sport.
6: Piąty wielkoszlemowy tytuł dla Janika Sinnera. Włoch w finale Wimbledonu nie dał szans Aleksandrowi Zwieriewowi, wygrywając w 4 setach. Po turnieju w Londynie niemiecki tenisista awansował na drugie miejsce w rankingu ATP. Wielki sukces Krzysztofa Ratajskiego. Polak wygrał European Darts Open w Leverkusen. Zawody okazały się historyczną imprezą dla polskiego darta. Po raz pierwszy do półfinału dotarło dwóch zawodników z naszego kraju. W półfinale Ratajski poradził sobie z Sebastianem Białeckim.
11: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Dokładnie 3 minuty po godzinie 7. Oglądałem, widziałem naszego polskiego orła, Polish Eagle, Krzysztof Ratajski, najlepszy w Leverkusen.
14: Liczymy na to, że zastąpisz go w przyszłym roku.
13: Też mam taką nadzieję, w końcu trafią w samo sedno.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
13: O, może nie w sedno, ale w tarczy trafiam, no, jak jest odpowiednio duża.
14: W 50.

0: Ciekawe. Mnie to zastanawia. Czy można dać mniej niż 0 punktów w naszej polskiej gorącej dwudziestce?
1: Minusa można dać.
0: A, czyli można.
1: Ale wszyscy liczą na plusy.
0: Tak jest. Moi drodzy, zachęcamy was do tego, żebyście wchodzili na gorącą polską dwudziestkę, dlatego że już w piątek, a do piątku coraz bliżej.
1: Tak,
0: chcę przypomnieć.
1: Wybierajcie,
0: kolejne notowanie.
1: Wybierajcie tam swoich faworytów, pokażcie, czego słuchacie najczęściej. Muzyczna gorąca polska dwudziestka, na przykład Jerzy. Mówił tydzień temu, że on cały czas będzie głosował na Męskie granie i Kawałek tańcze. Jeden z singli Męskiego grania. I proszę bardzo, chłop codziennie po prostu klikał te plusy i na drugim miejscu Męskie granie.
0: Ale bez was to by się nie udało, bo moje plusy i tak nic nie znaczą w porównaniu z masą plusów, które poleciały na ten kawałek od was. No i w ramach promocji tego kawałka, bo być może za tydzień on będzie numerem jeden, to w ramach promocji wam teraz go puścimy. Proszę się w niego wsłuchać i zastanowić się, czy nie warto na niego oddać swojego głosu, a nawet jeżeli nie na niego, to macie też 19 innych utworów, na które plusa oddać można.
1: I pamiętajcie o tym, że w SC2 również rozdajemy przez całe wakacje podwójne karnety na Męskie granie.
0: No, to gramy w takim razie, aby wchodzicie na sk2.pl i tam głosujecie w piątek po 18 kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki.

0: Tak, bo podwiat nie radzimy wam pod wiatr. Nie, absolutnie. 17 minut po godzinie 7 już nam się zrobiło.
1: Czasami z wiatrem, czasami pod wiatr, ale dlaczego akurat wy zasługujecie na to, aby pojawić się na pierwszych stronach gazet? O to dzisiaj was pytamy w poranku Eski 2.
0: No i odzywacie się na 726-826-826. Mamy telefon od Marzanki, proszę bardzo. Dlatego, że dlaczego? To ty, Marzanko, zasługujesz na pierwszą stronę gazet?
2: Słuchajcie, no? Ja powinnam być na pierwszej stronie.
0: No dlaczego?
2: Bo mam taką fajną siostrę. Ona sobie wzięła wnuczki na pracy. No. A ja musiałam do niej jechać 300 gołębi. Trzeba to nakarmić. Papugi. A nikt o tym nie pisał. No, gdzie tu jest sprawiedliwość?
0: No nie, no, sprawiedliwości nie ma, moja droga. Nie, ale to zaraz. To żadnej nagrody nie dostałaś za przypilnowanie tych 300 gołębi?
2: Ja mnie wzięła na obiadek.
0: Aha.
2: W wdzięczności. Gdzie się opiekowałam inwentarzem.
0: No to był obiad.
1: Ale to powinno w ogóle trafić na pierwszą stronę gazet. Tak jest, siostra na wakacjach, a tak. Dzięki tobie pełną obsługę mają ptaki.
0: Tak. Gołębiami się ładnie zachowywałaś, a gdybyś na przykład było jeszcze...
1: Opiekowałaś.
0: Opiekowałaś. Też. Tak, opiekowałaś.

0: Bałaś? A ja sobie wyobrażam taki tytuł nagłówek na przykład, prawda? No. Na pierwszej stronie gazety. Siostra opiekowała się gołębiami. W nagrodę została zaproszona na obiad. Do stołu podano
1: gołąbki.

0: Człowiek małej wiary na 24 godziny, minuty, nie godziny, 24 minuty po godzinie 7. Gabriel Freszar w Radio SK2.
1: Też kto nie wierzy, co czytam, Leo Messi gra w nowym filmie o Spider-Manie, Spider-Man Całkiem Nowy Dzień.
0: Proszę.
1: Pojawiły się nawet tutaj wylotówki, takie zdjęcia pierwsze i już widzę, o, Leo Messi, zobacz.
0: Jaką rolę tam dostał? Widzę właśnie, że latają razem.
1: Nie wiem, jaką rolę dostał, no słuchaj, jak Argentyna dzięki niemu wygra mundial, no to na pewno też zostanie superbohaterem.
0: A Spider-Man może się czuć zagrożony, bo nikt tak jak Messi nie potrafi założyć siatki.
2: Eska.

0: promocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
0: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisem za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crush. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Wakacyjne świętowanie Wiaplak. Rodzice, mamy, tatusiowie. Wakacje się zaczęły. Zapraszamy do wspólnego świętowania w rodzinnej atmosferze. Przez 3 tygodnie czekają na Was wyjątkowe okazje. W każdy weekend 30% rabatu na inne części menu. 11-12 lipca grill. 18-19 lipca pizza. 25-26 lipca kebaby. Zabierz rodzinę i przyjaciół i rozpocznij lato ze smakiem Turcji. Specjalna weekendowa oferta wakacyjna. Tylko w lokalu przy Rejtana 18 w Rzeszowie. Do zobaczenia, Wiaplak.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: W prognozach na dziś są opady deszczu, miejscami mogą również pojawić się burze. Uważajcie na termometrach. W Rzeszowie krośnie czy jaśle dziś od 22 do 23 stopni, a w nocy 15 powyżej zera. Przypominamy o utrudnieniach na ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Ta trasa jest w rozbudowie. Przypominamy o buspasach w Rzeszowie. Obowiązują do 9.30. Teraz większy ruch na Rejtana Piłsudskiego oraz Kopisto.
20: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Mamy nową partię na polskiej scenie politycznej. To Unia Centrum powstała z połączenia Unii Europejskich Demokratów z Sejmowym Klubem Centrum, które założyli byli politycy Polski 2050. Na czele nowego ugrupowania stanęła minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Dzisiaj w Brukseli spotkanie Rady do spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Weźmie w niej udział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Tematem będzie m.in. wojna na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Upały zbliżają się do Polski. Temperatura w weekend ma zbliżyć się do 35 stopni. Na ponad 40-stopniowe upały przygotowują się Włosi. Najgoręcej ma być w centrum i na południu kraju, w tym także na Sycylii i Sardynii.

0: ty mnie tutaj straszysz?
1: Mówię, że idealny numer do pakowania. Można pakować do rytmu przy Dawidzie Podsiadło.
0: Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że z można nie tylko pakować, powiem ci szczerze.
1: No bo teraz ciekawostka.
0: Oczywiście,
1: co tam masz? A propos paczkomatów, wyczytałem tutaj w świecie internecie, że umundurowanie i wyposażenie pojawi się w paczkomatach, bo wojsko wprowadza taki nowy system.
0: Że będą sobie mundury przesyłali tymi paczkomatami?
1: No i wyposażenie.
0: Naprawdę?
1: Również. I wyposażenie też.
0: Czyli to oznacza, że w paczkomata w końcu będą klamki, tak?
2: SK2.
0: Chyba, że będą też WIKT przesyłali jakiś, prawda? To znaczy, że wtedy będzie ten. W paczkomatach oprócz klamek będą też te, jak one? Gnaty. Gnaty! No, tak się inaczej na klamkę mówi. Co ty nigdy...
1: O tej porze to mnie gnaty
0: nigdy
1: bolą.
0: Gangsterem nie byłeś.

0: chcę, tak się mówi, jak ktoś się komuś oświadcza, chcę albo tak. I tak. Ale też... chyba lepiej chcę się
1: mówić. Co, i wiesz, że znowu tak powiedziała Mandaryna Michałowi Wiśniewskiemu?
0: Co się tam
1: wrócili
0: stało?
1: Razem do siebie. Michał Wiśniewski miał trochę żon po drodze między również innymi, tak, Mandarynę. Oni się rozeszli, ale teraz uwaga, znowu
0: wracają.
1: Tak, wracają do siebie.

0: Nie, chodźcie do nas, chodźcie do nas, chodźcie do
1: nie
0: nas,
1: odchodźcie.
0: Chodźcie do nas.
1: Bo... ONA i drzwi w SC2 o poranku.
0: Chodźcie do nas, bo mamy prezent marzeń o wartości 500 zł i za chwilę komuś go wręczymy. To jest czas, kiedy zapowiadamy naszą zabawę Państwo Miasta, która już po 8 w Radiu SK2.
1: Aby dołączyć do naszej zabawy i się zgłosić, trzeba wymienić dwie rzeczy, które można zrobić z piłką, dwie zabawy, które można zrobić z piłką, bo dzisiaj przerwa od mundialu.
0: Tak.
1: Nie mamy co z piłką robić.
0: Ja sobie ostatnio kupiłem piłkę i nie wiem, co z nią teraz robić, prawda? Więc dwie zabawy z piłką prosimy. Na 726-826-826 wysłacie SMS-y, a na Messengerze też można się zgłosić, też można się do nas odezwać przez Messengera, tylko pamiętajcie, że tam na Messengerze to trzeba zostawić numer do siebie, żebyśmy mogli zadzwonić do kogoś, prawda?
1: Tak jest.
0: Czyli powtarzamy.
1: Dwie zabawy z piłką i potem my odbijamy piłeczkę i dzwonimy.
0: Tak, i wchodzicie do zabawy o prezent marzeń o wartości 5.

0: Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Słyszycie? Jestem na egzotycznej wyprawie dookoła ptaki. O, papuga usiadła mi na ramieniu. Musicie to zobaczyć. Papugarnia Rzeszów zaprasza na wyprawę w krainę egzotycznych ptaków. U nas możesz je karmić i robić z nimi zdjęcia. Papugarnia Rzeszów w Galerii Rzeszów.

0: wyjść od środka górnego parkingu. Godziny otwarcia znajdziesz na Facebooku. Lubisz świat egzotycznej przyrody? Polub nas. Papugarnia Rzeszów.
1: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
4: I po reklamie.
5: Poniedziałek termometry w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle pokażą nam od 22 do 23 stopni. Opady deszczu dziś w regionie niewykluczone, a miejscami mogą również pojawić się burze. Uważajcie, w nocy 15 powyżej zera. Wyjeżdżamy jeszcze na moment na drogi w Rzeszowie. O tej porze tłoczno we ścisłym centrum na Szopę, na Targowej, na Róże Wzięła oraz Wierzbowej. Dodatkowo w okolicach Ronda Kuronia i Ronda Pobitno. I bus pasy obowiązują do 9.30.
6: Jest ósma, newsy SK2 Anna Łobocka. Tragiczny koniec weekendu nad wodą we Wrocławiu. W Stawie przy ulicy Królewieckiej utonął 18-latek. Statystyki tego sezonu są tragiczne. Według danych Komendy Głównej Policji w miniony weekend w Polsce utonęły 4 osoby, a od początku czerwca podczas wypoczynku nad wodą zginęło już ponad 80 osób. Wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie. Amerykanie uderzyli w dziesiątki celów wojskowych w Iranie. Teheran odpowiedział ostrzałem baz USA w regionie, a to od razu odbija się na cenach ropy. Sytuację na Bliskim Wschodzie śledzi nasz reporter Michał Rawa.
7: Tak jest, dzień dobry. Jak przekazało dowództwo centralne USA, uderzenia zostały przeprowadzone z użyciem precyzyjnej amunicji. Miały ograniczyć zdolności Iranu do atakowania zagranicznych statków w cieśninie Ormuz. Według irańskich władz jedna osoba miała zginąć w tym ostrzale, a cztery zostały ranne. Teheran w odwecie przeprowadził 3 fale uderzeń z użyciem dronów i rakiet. Zaatakował bazy lotnicze w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie, gdzie stacjonuje amerykańskie wojsko. Według irańskiej gwardii rewolucyjnej zniszczeniu miały ulec amerykańskie baterie rakiet Patriot czy systemy radarowe.
6: Można odpocząć na leżaku i poczytać. W Nowym Sączu działa strefa relaksu dla fanów literatury. To w bibliotece publicznej, mówi jej dyrektor Marek Rylewicz.
8: To jest dla naszych mieszkańców, gości, którzy odwiedzają, wziąć książkę do ręki, na chwilkę się wyciszyć. Sama przyjemność.
6: Strefa relaksu będzie działać przynajmniej do końca wakacji.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: SK2 Sport.
6: Spory spadek Igi Świątek w rankingu WTA po Wimbledonie. Polska tenisistka spadła w nim z 3 na 8 miejsce. Liderką pozostaje Arina Sabalenka, która ma już jednak bardzo małą przewagę nad Jeleną Rybakiną. Z kolei w rankingu tenisistów spory awans na 68 miejsce zaliczył Hubert Hurkacz. 2 oczka wyżej jest Kamil Majchrzak. FIFA znalazła kolejny sposób na zarobek. Na stronie piłkarskiej federacji można kupić fragment murawy ze stadionu w New Jersey, na którym zostanie rozegrany finał mundialu. Trawa zostanie podzielona po meczu i sprzedawana w 4 kategoriach. Najtańszy kawałek będzie kosztował $450.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: 3 minuty po godzinie 8 już mamy. No proszę bardzo, jaka ta FIFA, widzisz, mają łeb do interesów, nie?
12: Będą sprzedawać trawę.
11: Tak, ale zobaczcie, jak to się wszystko łączy, prawda? FIFA sprzedaje trawę.

0: W ogóle ciekawych rzeczy w tych gazetach piszą.
1: Prasa pisze
0: tak
1: o gangu, który obrabował jubilera w 86 sekund. Udało się w końcu ich namierzyć. Słuchaj.
0: 86 sekund tak, to jest dla niektórych szczyt, że tak powiem, umiejętności.
1: W galerii Mokotów policja ustaliła, że za rabunkiem stoi międzynarodowy gang różowych panter.
0: A co one potrafią, te różowe pantery?
1: No widzisz, dużo potrafią, te kocie ruchy, wiesz, są zwinne jak koty. U jubilera tak łapały te klejnoty.
0: Dobra, dzisiaj widzę gangi różowych panter grasują po świecie. Kiedyś to były gangi, które grasowały, nie żadne tam różowe pantery.
2: Jesteśmy młode wilki. Nowy narybek, najlepsi w mieście.
3: A co oni umią, ci młodzi wilcy?
4: Praktycznie wszystko.

0: Proszę odpowiadać zgodnie z prawdą.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo tutaj to się najbardziej liczy, a to dlatego, że liczymy tylko do pierwszego błędu w naszej zabawie, o czym za chwilę wytłumaczę Karolinie i Basi, bo to są dwie panie, które rozpoczynają nasz nowy tydzień grą w Państwa miasta. Dzień dobry, dziewczyny.
4: Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry.
0: Karolina, droga, Basiu, również chcę wam przypomnieć zasady. Wiem, że pewnie je znacie, ale przypomnę tak dla świętego spokoju, żeby później się nikt nie czepiał. Zasady są takie. Mamy koło, z koła losujemy literkę dla każdej z was, a później wy podajecie hasła na daną literkę w danej kategorii. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii, czyli nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli ta byłaby później poprawna. Są jokery, jeżeli któraś z was wylosuje jokera, może wybrać sobie literkę dla siebie i która z was w 20 sekund odpowie na więcej haseł, ta zdobywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba zdobywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobra, mamy dwa razy jasne, bardzo się z tego powodu cieszę. Pierwsza odpowiada Karolina. Dla Karoliny kręcimy jako tej pierwszej. W prawo czy w lewo?
5: W prawo.
0: W prawo.
4: No to już poleciało. Karolina, twoja litera, którą wylosowało koło, to litera U.
0: U otwarte. U otwarte dla Karoliny. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobra, to jeżeli wszystko jasne, to uwaga, zaczynamy. Poproszę na literkę U. Państwo.
5: Ukraina.
0: Miasto.
5: Ustrzyki.
0: Znana postać. Jeszcze możesz poprawić miasto. No właśnie, poprosiłem cię, żebyś poprawiła miasto, dlatego że
4: są ustrzyki, ale dolne.
0: Albo górne. Mm.

0: No właśnie, poprosiłem cię, żebyś poprawiła miasto, dlatego że...
1: Są ustrzyki, ale dolne.
0: Albo górne. Mm.

0: No, nazwy, moja droga.
1: Okay.
0: Dlatego mówiłem, popraw jeszcze to miasto.
2: Bo
0: no,
2: jakbyś
0: dobra.
2: Dalej nawet poleciała jak petarda i torpeda, to nic by to nie dało.
0: Nie dałoby. No choćbyś była druga w kulach, jak to mówi mój kolega Wajda. No to tutaj podliczamy. Jeszcze sprawdź na pewno, czy nie ma ustrzyk żadnych.
3: Widzę tylko tutaj.
0: Nie, górne. Ustrzyki nie górne, ustrzyki dolne. Nie, nie ma, niestety. Nie. Jeden punkt dla Karoliny. Basia, jeden
2: ale
0: punkt
2: się
0: do
2: nie
0: pobicia.
2: Przejmuj. Bywały takie sytuacje, że są dogrywki i nawet w takich kategoriach.
0: Tak było. Basiu, w prawo czy w lewo?
4: A ja odszedł duszka w lewo.
0: W lewo.
3: Bardzo proszę.
0: Literka, czwarta litera alfabetu, litera D.
2: D. D. Jak duży, załóżmy.
0: Tak, duży. O, to jest bardzo dobre porównanie. Dobra.
2: Basiu, potrzebuję od ciebie na literę D państwo.
4: Dania.
2: Miasto.
4: Dąbrowa Górnicza.
2: Tytuł filmu, serialu?
4: O, i Czarna Dziura.
0: Czarna Dziura w nocy.
2: Może Duża Czarna Dziura.
4: Kurde.
2: No dobra.
0: No, był
4: poniedziałek.
2: Nie, no nie przejmuj się tym, ale muszę
0: nie,
2: ci powiedzieć.
0: Nie, no na D, to masz jakiś film na D?
2: Na D?
0: No.
2: Film na D.
0: No widzisz, teraz będziesz szukał w internecie, a ja mam z pamięci, można powiedzieć, na
2: co
0: przykład, nie wiem, daleko odnoszę, można
2: dług,
0: by powiedzieć.
2: Jest tutaj dług, mi wyskoczył na przykład.
4: No tak.
0: Dużo takich filmów, ale powiem ci, Basia, no zaszalałaś, ale to wystarczyło. Dwa punkty dla Basi, jeden punkt dla Karoliny, 2-1, to oznacza, że prezent marzeń dzisiaj leci do Basi.
2: Ale było blisko dogrywki, trzeba przyznać.
0: No było bardzo blisko dogrywki, powiem ci szczerze. Ale zobacz, Baśka cwana, nie powiedziała Dąbrowa, bo czasami ludzie mówią Dąbrowa, prawda? A to była Dąbrowa.
4: A bo ja ze Śląska, to musiała być Górnicza.
0: Oczywiście.
2: No i wykopałaś prezent marzeń o wartości 500.
0: A do Karoliny lecą prezenty od Radia SK2. Państwa miasta wracają jutro po 8.
5: Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: No to teraz historia o kimś, kto za starami nie usiądzie przynajmniej przez najbliższe 3 miesiące, tak na 25 minut po 8 donoszą nam tutaj internety.
1: 72 godziny, tylko tyle czasu cieszył się swoim prawkiem 19-latek, który je stracił, bo...
0: Bo jechał 107 km na godzinę przez teren zabudowany swoim nowiutkim starym BMW, prawda? A nie wolno.
1: Młodziakom nie wolno.
0: To jest powyżej 50 km na godzinę w terenie zabudowanym, prawko stracił.
1: I do tego jeszcze mandacik 1500 zł, ciekawe kto zapłaci i 13 punktów karnych.
0: Ale w ogóle widzicie, stracić prawko w 3 dni po tym, jak się je uzyskało. No, koleś jest szybki nie tylko na drodze. SK2. Może się zakochał.

0: Autopromocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
2: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
3: Ale czas, super.
4: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
4: Zgłoś się na sk2.pl.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa Beno. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sykut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
11: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
12: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
13: Spakuj plecak, nastrój gitarę i rusz w drogę. Następny przystanek Boguchwała. Już 26 lipca na Rynku Miejskim w Boguchwale. Festiwal Przystanek Boguchwała. Kierunek Natchnieni Bieszczadem. Na scenie Dom o Zielonych Progach. Paweł Orkisz, MP50, Marcin Iżela i Monika Baran. Do tego jarmark rękodzieła, jadło regionalne, darmowe dmuchańce i prawdziwe ognisko turystyczne. Muzyka, ludzie, góry i dobre emocje. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: O, pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
16: AAA Auto, teraz bliżej ciebie.

0: samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
3: I po reklamie.
4: Opady deszczu w regionie dzisiaj niewykluczone, a miejscami mogą także pojawić się burze. Uważajcie, do tego ciepło, ale bez upałów. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle w ciągu dnia od 22 do 23 stopni, w nocy 15 na plusie maksymalnie. A teraz w Rzeszowie tłoczno na Piłsudskiego, Rejtana, Kopisto oraz Powstańców Warszawy. Przypominamy, że bus pasy obowiązuje do 9.30. Przypominamy też o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego.
5: 8.30 News SK2. Anna Łobocka. Zaczynam od Warszawy, gdzie policjanci rozbili gang oszustów. Przestępcy kradli tożsamość osób i na ich dane zakładali konta bankowe, zaciągali kredyty i pożyczki. Zatrzymano 4 mężczyzn, wszyscy trafili do aresztu. Pododdziały sił zbrojnych dziś i jutro odbędą ćwiczenia. Zaplanowano je w północno-wschodnich regionach kraju. Na drogach będzie można spotkać pojazdy wojskowe. Dowództwo apeluje, by nie publikować w sieci informacji, zdjęć i nagrań z przemieszczających się wojskowych. Nie żyje Sam Neill. Aktor znany był m.in. z ról w serii Park Jurajski, a także serialu Peaky Blinders. Miał 78 lat.
6: SK2. 28,5 minuty do godziny 9.

0: Ale se podśpiewuje tutaj, proszę bardzo.
1: Jak Gnuzia skacze pod stołem.
0: Kombi Black and White na 21,5 minuty do godziny 9. O, u nas czarno na białym. Wracamy do tego, co wydarzyło się kiedyś i o czym to kiedyś pisali dziennikarze dawno, dawno temu. Wyobraź sobie, że ten 2005 rok, o którym dzisiaj będziemy mówili, to przecież nie tak dawno był, to było wczoraj. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: I archiwalne hity sprzed lat z tamtego roku. Taki amerykański, bo Amerykanie wierzą w duchy, pisano. 32% dorosłych Amerykanów wierzy, że duchy mogą powrócić na

0: ziemię, wynika z sondażu Instytutu Gallupa. 48% uważa, że jest to niemożliwe, a 19% nie jest pewnych, pisał portal Wirtualna Polska 13 lipca 2005 roku.
1: Te 48%, które uważa, że jest to niemożliwe, to by zapraszamy do Polski, proszę bardzo, można przyjechać do nas, można wejść na przykład do pierwszego lepszego sklepu, tam na każdej półce straszy jakiś spirytus. Wszystko 2.

0: Tylko ona potrafi tak dołożyć do pieca, że no, rozpala.
1: Roxana Węgiel.
0: Oczywiście, że tak.
1: I historie, które trudno wymyślić jeszcze przed moimi oczami. Naprawdę, aż trudno w to uwierzyć. Czytam taki nagłówek. Kobieta z Teksasu skleiła pośladki zdradzającego męża, gdy ten spał.
0: Naprawdę?
1: Tak, na szczęście lekarzom udało się je rozdzielić.
0: Dobrze, to ja mam taki postulat.
1: Szapoba dla lekarzy.
0: Szapoba, oczywiście, że tak. Dajcie tych lekarzy do Polski. Przywieźcie ich, nie wiem, czym, czarterem jakimś albo coś takiego, prawda? Może im w końcu uda się tych naszych niektórych polityków odkleić od stołków.

0: za 5 minut, godzina 9 i już? Szampan. Szampan no. Może jeszcze nie do otwierania, ale przed chwilą taki muzyczny Sanach to zrobiła i nam otworzyła.
1: Słuchajcie, z szampanem nie, z kanapkami nie, z chipsami nie, z kabanosami nie, nie wolno na plażę. Przynajmniej we Włoszech, tam rozgorzał spór na temat zakazu wnoszenia własnego jedzenia na plażę przy prywatnych ośrodkach wypoczynkowych.
0: Jak to?
1: No posłuchaj, była sobie mama, która poszła z synem na plażę, prawda? No. Syn zgłodniał, powiedział: mamo, jestem głodny. No to mama wygrzebała mu kanapkę
0: z serem i z plecaka.
1: Tak jest, i powiedziała:
0: albo ze schabowym.
1: I co, trochę dalej odejdź, bo tutaj panowie ci z hotelu patrzą i przeganiają tych, którzy jedzą własne żarcie, prawda? Bo to żarcie to trzeba za te euro 50, za 50 euro kupować, wiesz, w hotelu, a nie, że sam sobie kanapkę zrobisz, nie?
0: Oczywiście.
1: No i przyłapali młodego chłopaka na jedzeniu kanapki na plaży i się zrobiła gruba afera. Kobieta powiedziała: no ale

0: że to jest głupie w ogóle, że ona płaci tak grubą kasę za to, że w hotelu jest. Jeszcze i kanapki zabraniałem na plaży spożywać. No i teraz dyskusja wielka we Włoszech jest, czy można jeść kanapki na plaży.
1: U nas w Polsce by to w ogóle nie przyszło, ale tutaj w tej sytuacji nikt głodny nie będzie chodził, bo zobacz, dzieciak i tak czy siak zjadł kanapkę.
0: No musiał ją dojeść, no.
1: A hotel nażarł się wstydu.
2: SK2.

0: Ta. Od poniedziałku do środy mango złoty 99 za sztukę. Tak, mango złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłoknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłoknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
11: I po reklamie.
12: W Rzeszowie nadal możecie postać na dojeździe do Ronda Kuronia, także na dojeździe do Ronda Pobitno, to na Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. Wzmożony ruch też na Piłsudskiego, Rejtana, Kopisto. Przypominamy też o buspasach w Rzeszowie, obowiązuje jeszcze do

0: Godzina 9.30, a jeśli chodzi o prognozy, no to dziś mogą pojawić się opady deszczu, miejscami niewykluczone także burze w ciągu dnia na termometrach od 22 do 23 stopni, w nocy 15 na plusie.
1: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Służby przeszukały gruzowisko, na szczęście nikogo nie znaleziono. To po wieczornym zawaleniu się fragmentu nieużytkowanej oficyny przylegającej do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Częstochowie. Na miejscu trwała szeroko zakrojona akcja. Ściągnięto strażaków, specjalistyczną grupę ratowniczą oraz psy poszukiwawcze, mówi Marcin Caban z PSP w Częstochowie.
2: Po przeszukaniu gruzowiska ustalono, iż w budynku nie było osób postronnych. Podczas tego zdarzenia nie było osób poszkodowanych. Przy działaniach brało udział 14 zastępów Straży Pożarnej.
1: Obiekt od dłuższego czasu był wyłączony z użytkowania, należy do Urzędu Miasta i był przeznaczony do rozbiórki. Ponad 10 tysięcy nadmiarowych zgonów to w wyniku czerwcowej fali upałów w Europie. Tymczasem jest już kolejna fala gorącego powietrza. Na południu i zachodzie Starego Kontynentu temperatura sięga blisko 40 stopni. Gorąco powoli dociera też do Polski. A czego możemy się spodziewać, o tym Michał Skolimowski.
3: We wtorek i środę termometry na zachodzie i południowym zachodzie Polski mogą pokazać ponad 30 stopni. Synoptycy jednak uspokajają.
4: Nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
3: Mówi Michał Kowalczuk z IMGW. Gorzej sytuacja wygląda na południu i zachodzie Europy. We Włoszech temperatury w niektórych częściach Sardynii sięgają 45 stopni. We Francji blisko 40 departamentów zostało objętych najwyższym alertem z powodu upałów. W związku z tym organizatorzy Tour de France skrócili trasę niedzielnego etapu o 30 kilometrów.
1: A kończymy smutną informacją. Nie żyje słynny nowozelandzki aktor Sam Neill, gwiazdor kultowego parku jurajskiego.
5: It's a dinosaur.
1: Imponującym filmowym dorobku Sama Neilla są też Polowanie na czerwony październik, Fortepian czy Produkcje Polaków, Opętanie Andrzeja Żuławskiego oraz Z dalekiego kraju Krzysztofa Zanussiego. Aktor miał 78 lat, zmagał się z chorobą nowotworową.
6: I teraz wyjaśniamy tajemnicę, dlaczego Jarząbek dzisiaj przyszedł w czapce i cały program siedzi w czapce na głowie. Chciałem wam wyjaśnić. 3 minuty po godzinie 9 to jest bardzo dobry czas na to.
7: Żeby zewnętrzna głupota cię nie dopadła.
6: Nie, absolutnie nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Czapki z głów przed najlepszymi polskimi hitami, a takie mamy dla was. I teraz będą 10 takich hitów bez reklam.
8: Bez reklam. Jeden po drugim.
9: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
6: A państwu oczywiście kłaniamy się nisko. Mm-hmm. Może nie bardzo nisko, bo niestety palcami nie dotknę czubków stóp, ale jednak jest to,
7: i gramy,
6: jak na mnie to jest nisko.
7: Głupio byłoby nie zagrać takiej fajnej piosenki.
6: A tak, oczywiście,
7: Natalia Zastępa,
6: tak.
7: Wracamy do siebie.

0: A jak jeszcze można napić się w jakimś fajnym miejscu?
1: Hotelu.
0: To już w ogóle, no na przykład,
1: pięciogwiazdkowym.
2: Polska 2. Polska jest najfajniejsza.
0: No i na tak przykład właśnie... wyobraź sobie, pijesz w takim pięciogwiazdkowym hotelu taką wodę mineralną gazowaną, prawda?
1: Tak.
0: No, widzisz, no.
1: Prosto z barku.
0: Oczywiście, że tak.
1: To zrobi między innymi...
0: Przerwałem ci.
1: To zrobi między innymi Justyna.
0: Drugi raz.
1: Tak, bo Justyna, wysłaliśmy ją do Polanicy Zdrój, bo wygrała w naszym pierwszym wielkim finale Polska jest najfajniejsza. I ona do jakiego pojedzie hotelu?
0: A ja, no,
1: pięciogwiazdkowego,
0: ja
1: doktor Irena Eris,
0: Polanica Zdrój.
1: A no tak, Polanica,
0: rzeczywiście.
1: Zdrój.
0: Bo pamiętam, że Roxana na przykład, którą wysłaliśmy do Świnoujścia.
1: Kolejny sobie, wakacyjny piątek.
0: Tak, spędzi sobie fajny czas w hotelu Hilton, też pięciogwiazdkowym.
1: W Świnoujściu.
0: Tak.
1: A Marcin, którego no niedawno, bo w miniony piątek wysłaliśmy do Zakopanego, będzie bawił się w Nosalowym Parku i tak się cieszył.
0: Ale Marcin to była pierwsza osoba, która musiała wziąć udział w dogrywce.
1: Tak było, nie zmyślasz.
0: No, tak było.
3: Czy w Polsce jest miejscowość o nazwie Miłość?
4: Marcin.
3: Marcin był pierwszy. Marcin, słucham twojej odpowiedzi, tak czy nie?
4: Tak.
3: To jest dobra odpowiedź.
4: Super.
0: Jaka radość.
3: No,
0: jest taka, wiesz, taka męska, fajna, taka, on wiedział w środku, już aż się w nim gotowało.
1: Tak, to jest po prostu hotel odleci z fundamentów, sejsmografy już to odnotowały. Tak samo jak chcemy odnotować to, że dzisiaj znowu rusza kolejna rundka i kogoś z was chcemy wysłać do kolejnego hotelu pięciogwiazdkowego i tym razem...
0: Posłuchajcie, w tym tygodniu gracie. Nie, o Mazury gracie.
1: No tak.
0: O Mazury. Mikołajki Destigo, to jest ten hotel, do którego w tym tygodniu będziemy was wysyłać. SK2.pl, tam zgłaszacie się do naszej zabawy, później my do was ewentualnie dzwonimy i trzeba się zmierzyć jeszcze z pytaniami o Polskę. Ale to jest bardzo łatwe. To
1: proste
0: jest
1: pytania, nie ma się co przejmować.
0: Proste,
1: stawiamy
0: oczywiście.
1: Wam weekendowy wypad w najpiękniejszych hotelowych zakątkach Polski.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Czyli wchodzicie w tym momencie na sk2.pl, wypełniacie formularz, no i po 15 pierwszy tego tygodniowy finał. Chyba

0: czas szybko leci. Ktoś by mógł powiedzieć 71 rok? Przecież to było jak wczoraj.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A nie, a to było dawno, dawno, dawno temu. 71 rok. Pamiętasz?
2: Pamiętam, tak, oczywiście, pamiętasz, że pamiętam. Z książek od historii, no, i z Wikipedii.
0: Chyba, że tylko, chyba, że tylko. W 71 roku na światło dzienne wyszedł utwór, jeden z najbardziej chyba coverowanych utworów w historii polskiej muzyki.
2: Zespołu, którego najbardziej lubią matematycy.
0: Bo to jest 2 plus 1.
2: A hit?
0: Ale w wyniku nigdy nie było podanego. Hit nazywa się oczywiście Chodź, pomaluj mój świat.
2: I zdobywał bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o słuchalność i popularność w tamtym czasie.
0: Naturalnie. 5 polskich coverów, proszę bardzo, i jeden czeski nawet się znalazł.
2: Nawet po czesku?
0: Oczywiście, no.
2: Kto zrobił ten numer po czesku?
0: Pani Marii Rotrowa.
2: Masz fragmencik?
0: Oczywiście, że
2: to
0: tak.
2: Puść.

0: Tam śpiewa Chodź pomaluj mój swetr.
1: Tam można tak to zrozumieć.
0: Taki piękny z gruszką pewnie.
1: Historii swetr. Tego swetra i tak nie zrozumiesz, mój drogi. Natomiast na szczęście nasza wersja polska jest absolutnie, totalnie zrozumiała dla każdego.

0: Nowiutka, świeżutka Ola Kendra w Radiu SK2, Bój się Boga Dziewczyno, czyli numer 17 naszej gorącej polskiej dwudziestki.
1: Ola Kendra.
0: SK2.pl, tam chodzicie i tam głosujecie.
1: Ola Kendra, nie mylić z Koleundrą.
0: Tak, Koleundrę, Ole Kendrę lubi każdy, a Koleundry nie lubią ludzie, bo ludzie się dzielą na tych, którzy lubią Koleundrę i na tych, którzy nie lubią Koleundry, nie?
1: Aha.
0: Na przykład moja żona mówi, że to smakuje jak mydło.
1: I nie lubi, nie lubi Koleundry, no. Ale może lubi Kendrę i daje jej za to plusika na SK2.pl w gorącej polskiej dwudziestce.
0: Ja nie wiem, jak smakuje Koleundra, bo jak wiecie, Koleundra nie jest z mięsa, więc go nie jem.
2: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
3: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
3: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
2: Słuchaj przez całe lato, obserwuj w social mediach
3: i przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2, 100% polskiej muzyki.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
5: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sygut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
13: I po reklamie.

0: No jak to się mogło stać? No normalnie ten go kopnął, tamten przeaktorzył, prawda? A to się nagrywa?
1: Tak, to się nagrywa.
0: A to przepraszam. Pozdrawiamy pana Radka Majdana. No i mamy Anitę Lipnicką na finał godziny 9 w Radzie Skandal.
1: To z jakiej 9? A, no tak, bo to już za chwilę jest 10 i Kaśka Grodzka tutaj.
0: Tak jest, tak jest. A wcześniej oczywiście najświeższe newsy. Tak więc zostańcie z nami, bo dzieje się bardzo dużo na świecie.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Słyszycie? Jestem na egzotycznej wyprawie dookoła ptaki. O, papuga usiadła mi na ramieniu. Musicie to zobaczyć. Papugarnia Rzeszów zaprasza na wyprawę w krainę egzotycznych ptaków. U nas możesz je karmić i robić z nimi zdjęcia. Papugarnia Rzeszów w Galerii Rzeszów. Wejście od środka górnego parkingu. Godziny otwarcia znajdziesz na Facebooku. Lubisz świat egzotycznej przyrody? Polub nas. Papugarnia Rzeszów.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
1: Średnio 18 na plusie mamy na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Odrobinę temperatura jeszcze może na medzi się podskoczyć, na upały się nie zanosi. Dziś też przewaga chmur, miejscami niewykluczono opady deszczu oraz burze. Uważajcie, w nocy około 15 stopni. Wyjeżdżamy na drogi w regionie i przypominamy o utrudnieniach na 28 na trasie Sanok-Bykowce. Tam wahadła, powodem budowa obwodnicy Sanoka. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Rejtana oraz Piłsudskiego.
14: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Na razie 3 miesiące za kratami, a grozi mu dożywocie. Jest tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zgwałcenia 29-letniej kobiety w Jędrzejowie. Młody mężczyzna nie przyznaje się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. Przypomnę, ciało kobiety znaleziono na terenie nieużytków w nocy z czwartku na piątek. Po kilkugodzinnej obławie zatrzymano podejrzanego 19-latka. Influencerzy z zarzutami za ukryte reklamy. Prezes UOKiK wziął pod lupę dwóch twórców internetowych, Wojana i Paliona, którzy prowadzą kanały gamingowe skierowane do dzieci. Obaj stosowali agresywne praktyki reklamowe i wywierali presję na młodych odbiorców, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny.
15: Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do

0: Obaj stosowali agresywne praktyki reklamowe i wywierali presję na młodych odbiorców, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny.
1: Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do

0: planowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów.
1: Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca Wojan Grupy może zostać ukarana grzywną do 2 milionów złotych. Koniec obławy na Pumę w zachodniopomorskim. Drapieżnik przez kilka dni grasował w lasach w okolicach Polanowa. Udało się go wreszcie bezpiecznie schwytać. Namierzone zwierzę uśpiono specjalnym środkiem, mówi Maciej Wiurek z Lasów Państwowych w Szczecinku.
2: Udało się to tradycyjną metodą, nabojami usypiającymi. Została oczywiście położona delikatnie w klatce. Dzisiaj sztab kryzysowy na czele z burmistrzem Polanowa wydadzą osobny komunikat i podadzą szczegóły, ale na chwilę obecną przebywa w miejscu tymczasowym i też powiemy, gdzie wraz czego też trafi, bo tutaj musi też się w to wszystko zaangażować wojewoda zachodniopomorski.
1: Puma może trafić do poznańskiego zoo. Nadal nie wiadomo, jak znalazła się na wolności.
3: Tu Radio SK 2, minęła 10:00. Przed nami kolejna godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów. Przed nami Urszula, będzie też tegoroczny, świeżutki skład męskiego grania. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
4: No to gramy.

0: Piosenka, idealna na wakacje. Krzysztof Krawczyk o tym, jak przemierzył cały świat. Od Las Vegas po Krym. Takie polskie hity. Gramy wam w Radiu SK A2. Puma z zachodniopomorskiego aż takiej prasy nie zrobiła, ale i tak sporo namieszała. Tak jak słyszeliśmy w newsach, zwierzaka wreszcie po kilku dniach udało się złapać. Okazuje się, że to puma staruszka, taka lekko przygłucha była. Wychodzi więc na to, że po prostu szukała spokojnego miejsca na emeryturę. A zachodniopomorskie lasy wydawały się lepsze niż taki na przykład Ciechocinek.
1: SK

0: Ja się z tym przekazem od panów z Lady Punk jak najbardziej zgadzam. Na co komu dziś wczorajsza miłość? Jak można mieć luksusowy pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu w Mikołajkach? O właśnie, takie dylematy stawiamy wam w Radio SK2 w tym tygodniu. Chodzi oczywiście o zabawę Polska jest najfajniejsza. Gracie o piękny widok na Jezioro Mikołajskie, bo wysyłamy was do hotelu Mikołajki Destigo, który znajduje się dosłownie na tymże jeziorze. Więc gdzie nie spojrzycie, tam woda. Zgłoszenia na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu

0: sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu

0: oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Spakuj plecak, nastrój gitarę i rusz w drogę. Następny przystanek Boguchwała. Już 26 lipca na Rynku Miejskim w Boguchwale. Festiwal Przystanek Boguchwała. Kierunek Natchnieni Bieszczadem. Na scenie Dom o Zielonych Progach. Paweł Orkisz, MP50, Marcin Iżela i Monika Baran. Do tego jarmark rękodzieła, jadło regionalne, darmowe dmuchańce i prawdziwe ognisko turystyczne. Muzyka, ludzie, góry i dobre emocje. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
2: Uwaga, mieszkańcy Mielca!
3: Super City przy Szafera 37 likwiduje swój sklep i wyprzedaje wszystko za grosze. Wszystko, dosłownie wszystko, kupisz teraz aż o 40% taniej. To niepowtarzalna okazja na gigantyczne oszczędności. Nie zwlekaj, za chwilę zabraknie najlepszych towarów. Czekamy na Ciebie codziennie od 9.30 do 19.30. Likwidacja Super City, Mielec, ulica Szafera 37. Łap okazję, zanim zamkniemy drzwi na stałe.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hejka! Wpadnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
5: I po reklamie.

0: O tym co noc. Oskar Cymes na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 11. No właśnie, co noc będzie nas czekał piękny spektakl na niebie. Już w tym tygodniu, mniej więcej w okolicach czwartku, piątku, rozpoczyna się sezon na spadające gwiazdy. Najaktywniejszym i najbardziej spektakularnym rojem tego miesiąca są oczywiście Perseidy. Pod koniec tego tygodnia już zaczną się pojawiać na niebie, więc warto patrzeć sobie do góry. Tu Radio SK2, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
13: Została nam już tylko apteczka.
12: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
13: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
12: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
14: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
12: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
14: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
15: Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą.
17: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
18: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
21: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
22: Okna Alteko.

0: Hybrid. Łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
1: I po reklamie.
2: W ciągu dnia w regionie więcej chmur niż słońca. Dziś też uważajcie na opady deszczu. Miejscami mogą również pojawić się burze. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle. W tym momencie 19 na plusie średnio. Temperatura jeszcze odrobinę może nam podskoczyć. W nocy 15 na plusie. Jutro około 24-25. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego, Marszałkowskiej w pobliżu Ronda Kuronia i Ronda Pobitno.
3: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Straszył je i wyzywał w autobusie. Został już zatrzymany przez policję. Dziewczynki z Ukrainy zostały zaatakowane przez mężczyznę w jednym z autobusów w Bielsku Białej. Jedna z nich nagrała całe zdarzenie. Film trafił do mediów społecznościowych.
4: W miarę wyrosły na nasze pieniądze? To się wyrosły. Skończy niedługo. To będzie na swoją Ukrainę.
5: No, po co pan tak mówi na mnie?
4: Ty, ja wiem, gdzie ty mieszkasz. Co to nie dotykać?
3: Policja ustaliła tożsamość mężczyzny. Jak się okazało, to jeden z kierowców bielskiego MZK, który od dłuższego czasu pozostaje na zwolnieniu lekarskim, mówi Sławomir Kocur z bielskiej policji.
6: Podjęliśmy czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności, które temu nagraniu właśnie towarzyszyły, jak również ustaleniu przede wszystkim osoby, która na tym nagraniu wideo została uwieczniona.
3: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku Białej oświadczył, że wobec mężczyzny zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe. Uwaga kierowcy, zablokowana jest A1 koło Grudziądza w kierunku Gdańska. W miejscowości Buśnia w Kujawsko-Pomorskim zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Utrudnienia na autostradzie mogą potrwać około 3 godzin. Do lasu nie tylko na jagody. W lipcu są już poziomki i pierwsze kurki. Na maliny i jeżyny też nie trzeba będzie długo czekać. Są jednak miejsca, których podczas zbiorów trzeba unikać, mówi leśnik Joanna Oleszyńska-Niżniowska.
7: I to są uprawy, czyli te świeżo posadzone drzewka, które rosną. No i do tych upraw nie powinniśmy wchodzić. Nie wchodźmy do grodzeń, czyli do tych miejsc, gdzie te uprawy rosną i są ogrodzone płotem.
3: Bo płotami leśnicy chronią młode drzewa przed zwierzyną.
8: Jagody, poziomy, maliny, leżyny, jeżyny. No brzmi naprawdę pysznie. Nic tylko wrzucić do miski i wcinać. Jak ktoś właśnie to robi, to ja naprawdę bardzo zazdroszczę, bo to też takie doładowanie witamin. A my doładujemy wam godzinę najlepszymi polskimi hitami. Ania Dąbrowska, muzycznie na początek. Kasia Grodzka, dzień dobry.

sobie statkami na niebie z zespołem Demono w Radiu SK2, a jako, że do popływaniu człowiek się robi jak najbardziej głodny, to proponuję dzisiaj trochę z tym obiadem sobie poświętować. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Frytek. Niby nic, a jednak danie super popularne i to w każdej grupie wiekowej. A jak chcecie takie super chrupkie frytki, to pewien szef kuchni radzi, żeby najpierw ugotować ziemniaki w wodzie z rozmarynem, a potem 3 razy usmażyć i ochłodzić. No, brzmi to jak sporo zachodu i sporo czasu i zaczynam sobie myśleć, że na te czasy, które mamy, kiedy prędkość życia jest naprawdę wielka, fast food już trochę jest tak za mało fast.

Czas na absolutny klasyk z 1978 roku. Będzie to piosenka, która w pierwszej chwili miała brzmieć jak pieśń w stylu gospel. Tak przynajmniej zakładała Agnieszka Osiecka, pisząc słowa i przekazując je kompozytorce Katarzynie Gartner. I ja myślę, że ten gospelowy zamysł miejscami jeszcze gdzieniegdzie słychać. Zresztą przekonajcie się sami. Maryla Rodowicz i Wielka Woda w Radiu SK2.

Bledka i tańczy, czyli propozycja z najświeższego mini-albumu Bledki w Radiu SK2. Sporo też mówi się o nowościach, które rozważa FIFA, a które dotyczą kolejnych mistrzostw świata. Jeśli myśleliście, że ten mundial jest taki napuchnięty, to posłuchajcie tego. 64

0: drużyny w Mundialu w 2030 roku, no to oznaczałoby, że na turnieju zagrałaby 1/4 wszystkich reprezentacji globu. Piłkarscy bosowie twierdzą, oczywiście chodzi też o pana Infantino, że to po to, żeby dać mniejszym drużynom prawo do marzeń o wielkim finale. Myślicie, że to wreszcie ta historyczna szansa, w której nasi wyjdą z grupy bez kalkulatora w ręku?
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Kaufland jest!
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.

0: który popularność zyskał w tak zwanym drugim obiegu. Kancelaria nagrała Zabiorę Cię w roku 91 w studiu Radia Gdańsk i to nagranie krążyło sobie, kopiowane przez fanów na taśmach magnetofonowych. Dopiero w 2000 roku utwór doczekał się oficjalnej premiery na oficjalnym również albumie studyjnym. A tym wszystkim, którzy wiedzą, co to jest magnetofon, przypominam o badaniach. Tu Radio SK2, przed nami newsy.
1: Reklama.

0: 4,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy, różne modele, od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30M Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
2: Słyszycie? Jestem na egzotycznej wyprawie dookoła ptaki. O, papuga usiadła mi na ramieniu. Musicie to zobaczyć. Papugarnia Rzeszów zaprasza na wyprawę w krainę egzotycznych ptaków. U nas możesz je karmić i robić z nimi zdjęcia. Papugarnia Rzeszów w Galerii Rzeszów. Wejście od środka górnego parkingu. Godziny otwarcia znajdziesz na Facebooku. Lubisz świat egzotycznej przyrody? Polub nas. Papugarnia Rzeszów.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jesionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
5: I po reklamie.
6: W regionie nadal pochmurno i nadal mogą pojawić się opady deszczu, a miejscami także i burze. Uważajcie, na termometrach w Rzeszowie krośnie, czy jaśnie w tym momencie od 19 do 20 stopni. Odrobinę temperatura jeszcze może nam podskoczyć. W nocy 15 na plusie, jutro od 24 do maksymalnie 25. Również przewaga chmury, niewykluczone opady deszczu. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego, Marszałkowskiej oraz Kopisto.
7: Jest 12:00, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz.

0: urlopie być offline.
1: Żeby po prostu nikt nam nie zabierał naszego krótkiego czasu.
2: Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
3: Mamy południe, tu Radio SK2. W tej godzinie mam dla Was nówkę, sztukę od Sanach, singiel itp. itd., który dopiero

O tym, że kłamstwo, szczególnie w miłości, ma krótkie nogi. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny w Radiu SK2. Za to wkrętka Kamila Nosela testuje nawet siostrzane więzi. Posłuchajmy.

0: Nosem w kręca.
1: Halo?
2: Dzień dobry, czy ja do pani Katarzyny się dotelefonowałam?
1: Tak.
2: Moje uszanowanie za Katarzyną Iwana po tej stronie telefonuje z biura podróży. W sprawie wylotu do Egiptu telefonuję, bo już hotel wam wyznaczył pokoje. Mogłabym powiedzieć?
1: To poproszę.
2: Pokój numer 2385 i tutaj zapytanie jest takie, o której obsługa może przyjść i powymieniać lepy. Tutaj z tą informacją hotel nas tutaj zostawił.
1: Nie wiem, o której będę. Na miejscu.
2: Nie, to chodzi o codzienne wymienianie, proszę pani, bo jeżeli...
1: Aha, proszę
2: pani,
1: tak,
2: bo jeżeli będziecie chcieli mieć otwarte okna, to tam może więcej, proszę pani, tego robactwa nalecieć i trzeba lepy powymieniać, proszę pani, no przynajmniej ten raz dziennie.
1: Okej, czyli ja wtedy muszę być w tym pokoju, tak?
2: No, żeby wpuścić obsługę, tak.
1: Ale mogę być wtedy na przykład na śniadaniu, prawda? I może mnie nie być w tym pokoju.
2: Tak, tylko że mówię, obsługa od godziny 6 będzie urzędowała i wymieniała lepy. Dopiero o 10 wymieniają, proszę pani, pościele i czyszczą pokoje.
1: No to o 9. Może być?
2: O 9. A może być 7?
1: No, raczej nie.
2: A może być tak, że zostawią lepy i sami sobie to, proszę pani, wymienicie?
1: Tak, myślę, że tak.
2: No.
1: To nie jest skomplikowane?
2: No nie jest, proszę pani, to jest taki lep ten na muchy, zwisający, proszę pani, z wentylatora.
1: A, okej, okay, taki brązowy. Sobie to wymienimy.
2: No, ten taki brązowy, tak. Proszę pani.
1: Dobrze.
2: I zostawią pod drzwiami i gdybyście mogli, proszę pani, te stare zużyte też, proszę pani, odstawić, to już obsługa będzie wiedziała, aha, że jesteście zrobieni. Dobrze? A nie będzie wchodziła już do pokoju.
1: Dobrze, okej. Okay.
2: No. Jakieś pytania, dobra, jeszcze w związku z tym?
1: Nie, w związku z tym nie.
2: Lepy przyniesie Magdalena.
3: Kochana siostro, zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: No to się udało. Jeszcze wkręca.

0: Lola, Lola od zespołu BAM w Radiu SK 2. Dla pani Beaty Lola to imię, dla graczy to skrót, bo często mówi się, że ktoś idzie pograć sobie w Lola, a w Warszawie coraz częściej będą powtarzali ESA, czyli z angielskiego skrót od Europejskiej Agencji Kosmicznej, a to dlatego, że oficjalnie ogłoszono, że nowe polskie centrum tej organizacji powstanie właśnie w Warszawie. Dla naszego kraju ogromny krok naprzód, szansa na stałą, bliską współpracę przy wielkich pozaziemskich projektach, piękna sprawa. No i w sumie teraz zamiast narzekać na ceny mieszkań na Mokotowie, możemy zacząć bezpiecznie sprawdzać działki budowlane na Księżycu.
1: SK2. Autopromocja. W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
2: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton.

0: Konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
9: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
10: Spakuj plecak, nastrój gitarę i rusz w drogę. Następny przystanek Boguchwała. Już 26 lipca na Rynku Miejskim w Boguchwale. Festiwal Przystanek Boguchwała. Kierunek Natchnieni Bieszczadem. Na scenie Dom o Zielonych Progach. Paweł Orkisz, MP50, Marcin Iżela i Monika Baran. Do tego jarmark rękodzieła, jadło regionalne, darmowe dmuchańce i prawdziwe ognisko turystyczne. Muzyka, ludzie, góry i dobre emocje. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
11: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.

0: tamta dziewczyna, a może tamten chłopak. To Sylwia Grzeszczak za nami w Radiu SK2. Każdego możecie zabrać ze sobą na koncert męskiego grania w ten weekend w Gdańsku. A to dlatego, że po 13 będziecie mogli zdobyć u mnie podwójny karnet na to piękne muzyczne wydarzenie, a zgarnieje ta osoba, która poda mi swój wymarzony skład męskiego grania. Możecie pobujać w obłokach. Bardzo jestem ciekawa waszych odpowiedzi i czekam na nie na Messengerze Radia SK2.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.

0: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki. Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
7: Opady deszczu oraz burze w regionie cały czas są niewykluczone. Jeśli gdzieś wychodzicie, lepiej weźcie ze sobą parasole. Na termometrach w Rzeszowie rośnie, czy aż od 20 do 21 stopni. Temperatura jeszcze odrobinę może nam podskoczyć. W nocy 15 na plusie, jutro od 24 do 25. Przypominam o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego, a teraz w Rzeszowie większy ruch na Rejtana i Piłsudskiego.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie. Organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
8: Jest 13. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Sytuacja na Bliskim Wschodzie coraz gorsza. Reagują światowe rynki, a to wszystko odbije się na cenach paliw. Dziś baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80. Jak mówi w rozmowie z nami Urszula Cieślak z biura Reflex, w tym tygodniu cena popularnej 95 na stacjach będzie już powyżej 7 zł za litr.
9: Te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7,20 zł.
8: Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że rząd analizuje sytuację i nie wyklucza powrotu pakietu CPN.
10: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów, więc i w zakresie dbałości o budżety polskich rodzin i budżet państwa będziemy te decyzje podejmowali.
8: Ostatniej doby doszło do wymiany ognia między wojskami USA i Iranu. W związku ze wzrostem napięcia Teheran ponownie zamknął kluczową dla eksportu ropy cieśninę Ormus. Czy rząd zdecyduje się na podniesienie drugiego progu podatkowego? Dziś ważne spotkanie w tej sprawie. Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma rozmawiać z ministrem finansów Andrzejem Domańskim w sprawie projektu Polski 2050, który zakłada podniesienie progu ze 120 do 140 tysięcy złotych.
11: Są bardzo dobrze zarabiający ludzie w Polsce, którzy albo jak niektórzy politycy do fundacji rodzinnych i w ogóle nie płacą podatków, jeszcze się o tym szczycą, a klasa średnia płaci 32%.
8: Tak w Sejmie projektu broniła minister Pełczyńska-Nałęcz. Projekt złożony przez posłów Polski 2050 trafił do Sejmu w połowie kwietnia. Ma odciążyć osoby o średnich dochodach. Zakłada utrzymanie 12-procentowej stawki PIT do dochodu 140 tysięcy złotych rocznie. Podobny projekt zmian w podatkach złożył wcześniej prezydent Karol Nawrocki. Na Mazurach ruszyła nietypowa akcja ratunkowa. Biblioteka we wsi Kosewo w powiecie mrągowskim oprócz książek wypożycza teraz bojki asekuracyjne. Każdy mieszkaniec i turysta może bezpłatnie wypożyczyć je i zabrać nad wodę nawet na całe wakacje. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą.
12: Mamy 13 na zegarach, a ja czekam na wasze wymarzone składy męskiego grania. Jakich artystów połączylibyście właśnie na tę wyjątkową trasę? Dajcie znać na Messengerze Radia SK2, a najfajniejsza propozycja otrzyma ode mnie podwójny karnet na męskie granie w ten weekend w Gdańsku. Kasia Grodzka, dzień dobry, czekam na wasze głosy.

0: Zrobi ktoś, kogo za chwilę wyślę na męskie granie w Gdańsku. Tutaj Radio SK2, za nami Magma i Aisha. Ze mną jest już Bartek. Cześć Bartku.
1: Cześć.
0: Bartek się ze mną, słuchajcie, podzielił takim wymarzonym swoim składem męskiego grania. Zanim powiemy i zdradzimy to, co ty wymyśliłeś, to tylko ja powiem, że ja mam takie skromne, standardowe życzenie. Podsiadło Zalewski i Zawiałow. Tak jakoś mi się wymarzyło, pomyślałam. Ale ty poszedłeś o krok dalej, bo przypominam, że w tej naszej zabawie można było po prostu wymyślać sobie cokolwiek. Odpinamy wrotki i pomimo różnych przeciwności losu wymyślamy wymarzony skład męskiego grania. A twój to jaki skład?
1: Ja postawiłem na Zbigniewa Wodeckiego, Kubana i Sanach.
0: Niesamowite połączenie, aż mi ciarki przyszły, słuchaj. Naprawdę. Ty jesteś fanem Zbigniewa Wodeckiego?
1: Tak, zdecydowanie.
0: No to pięknie. Czyli rozumiem, że słuchałeś go za czasów Mitch & Mitch?
1: Oczywiście, że tak.
0: No i pięknie. Ale Sanach i Kubana jednocześnie lubisz tak samo?
1: Zdecydowanie, dlatego ich połączyłem. Myślę, że to by zabrzmiało dobrze.
0: Okej. Okay. No dobrze, to w takim razie jeszcze takie pytanie dodatkowe do ciebie. To który z hymnów męskiego grania jest twoim ulubionym? Bo w żadnym z nich nie było Zbigniewa Wodeckiego ani Sanach.
1: Ja cofnę się chyba trochę i powiem Ognia.
0: Okej. Okay. Bardzo, bardzo fajny wybór. Dobrze, Bartek, to w takim razie ode mnie otrzymujesz karnety podwójne, żeby było jasne. Możesz sobie kogoś
1: super
0: zagrać na to męskie granie w Gdańsku w ten weekend. Kogo zabierasz?
1: Pojadę z dziewczyną.
0: Pięknie, no to pozdrawiamy i życzymy wszystkiego najlepszego, najlepszej zabawy, bo takie właśnie, taką właśnie zabawę dawam męskie granie. A już teraz na antenie Radia SK2 skład tegoroczny: Igor Herbut, Vito, Bambino, Izalia. Tańcz w Radiu SK2. SK2.

Co gdyby? Takie pytanie często pojawia się w kontekście kultowych piosenek. Można je postawić także w przypadku kultowego Ostatni raz zatańczysz ze mną od Krzysztofa Krawczyka, a to dlatego, że Bohdan Olewicz, który jest autorem słów do tego przeboju, zaproponował Krawczykowi dwie wersje tekstu tejże piosenki. Ostatecznie piosenkarz postawił na wersję nieco bardziej nostalgiczną. Posłuchajmy.

0: To nowość w Radiu SK. Dwa romantyczne duet, Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. No to wielki kandydat na hit tegorocznego lata. Jeśli tak właśnie myślicie, podobnie jak ja, to pamiętajcie, że w gorącej polskiej dwudziestce możecie oddać swoje głosy właśnie na ten kawałek. Zrobicie to na sk2.pl, a efekty waszego głosowania usłyszycie w piątek po 18 w kolejnym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś

0: Serii Sopot Sam. Autopromocja.
1: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Castorama.
9: Teoria.
8: I praktyka.
9: W teorii wykańczanie mieszkania... może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Znowu muszę się zająć windykacją.
12: To coś z indykiem?
11: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
12: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
13: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
14: I po reklamie.

0: przy wyjazdach z rodziną Kombi sprawdzi się najlepiej. Chodzi mi nie tylko o auto, ale też o zespół Kombi, bo lista ich przebojów ciągnie się w nieskończoność. Nasze rendezvous gramy Wam w Radiu SK 2 tuż przed godziną 14, a za chwilę przystanek informacje.
1: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłam?

0: Łaś suplement z diety żurawi w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
1: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
0: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słyszycie? Jestem na egzotycznej wyprawie dookoła ptaki. O, papuga usiadła mi na ramieniu. Musicie to zobaczyć. Papugarnia Rzeszów zaprasza na wyprawy w krainę egzotycznych ptaków. U nas możesz je karmić i robić z nimi zdjęcia. Papugarnia Rzeszów w Galerii Rzeszów. Wejście od środka górnego parkingu. Godziny otwarcia znajdziesz na Facebooku. Lubisz świat egzotycznej przyrody? Polub nas. Papugarnia Rzeszów.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
5: W prognozach na dziś cały czas mamy opady deszczu, a miejscami również burze. Te parasole lepiej mieć gdzieś przy sobie. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle od 21 do 23 stopni. W nocy 15 na plusie, jutro 24-25. Nie z ważniejszych utrudnień, no to chociażby 28 i trasa Sanok-Bykowce. Tam wychodła powodem budowa obwodnicy Sanoka. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Rejtana.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie. Organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
6: Jest 14. Newsy Eski2, Jakub Konieczkowicz. Minister spraw zagranicznych Ukrainy dziękuje polskim służbom za szybką reakcję. Andrii Sybicha zaapelował jednocześnie do niektórych polskich polityków o zakończenie działań rozniecających nienawiść. Chodzi o sprawę ataku na dziewczynki z Ukrainy w autobusie w Bielsku-Białej. Do sieci trafiło nagranie, na którym pewien mężczyzna wyzywa 12-latkę. Policja przesłuchuje świadków, mówi Sławomir Kocur z policji w Bielsku-Białej.
7: Gromadzimy teraz materiał dowodowy. Posłuchiwany jest ten potencjalny sprawca, również osoba poszkodowana, rodzice. Prokurator na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego zdecyduje, jaki kierunek przybierze ta sprawa.
6: Jak wiadomo, sprawca incydentu to jeden z kierowców zatrudnionych przez MZK w Bielsku-Białej, przebywający na zwolnieniu lekarskim. MZK zapowiada wyciągnięcie konsekwencji wobec pracownika. Na razie nie wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Dowiedział się nasz reporter Dawid Olszewski. Chodzi o kamienicę przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy, gdzie kilka dni temu osunął się fragment ściany budynku. Mieszkańców ewakuowano.
8: Na miejscu również dziś pojawił się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Magdalena Mikołajska. Podkreśla, że jutro po kolejnej kontroli mogą zapaść decyzje dotyczące częściowego przywrócenia kamienicy do użytkowania.
9: Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie, plus oficyna.
8: Lokatorzy mieszkań nad miejscem uszkodzenia na razie nie będą mogli wrócić do swoich domów. Bramę kamienicy zabezpieczono płytami i drewnianymi podporami. Ustawiono też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do budynku.
10: Być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo co zabrać, tragedia.
8: Lokatorzy tej kamienicy na razie znaleźli schronienie u bliskich i znajomych.
6: Dawid Olszewski, dziękujemy. Zakaz kąpieli w kilkudziesięciu kąpieliskach w północnej Polsce. Blisko 40 czerwonych flag powiewa wciąż nad Bałtykiem. To głównie przez wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Przypomnę, aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
11: 14 na zegarach. W tej godzinie przyjrzymy się ulubionej pizzy Polaków i nie ma na niej ananasa, a muzycznie mam dla Was nowość od Pana Mroza i klasyk od zespołu Bajm. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Tu Radio SK2, oby jak najmniej biegania pod wiatr, jak w tej piosence od Grześka Chyrzego, bo to niewygodne i denerwuje, w ogóle włosy lecą tam, gdzie nie powinny, no sami zresztą wiecie. A jako, że my Polacy jesteśmy wygodnym i praktycznym narodem, to nic dziwnego, że w badaniach na najpopularniejszą pizzę w Polsce wygrała, uwaga, Margherita, czyli wybór klasyczny, bezpieczny, no i myślę, że ta pozycja ma jeszcze jedną ważną dla nas cechę. Na Margheritę czeka się najkrócej, bo jak Polak głodny i czekający, to złe.

0: Prosto z Teksasu. Zespół Hej w Radiu SK 2, a dla fanów Kasi Nosowskiej mam dobre wieści. Artystka ogłosiła, że z okazji 30 lat na polskiej scenie muzycznej wyda nowy album. Można wysłuchać już 4 pierwszych singli. Jubileuszowy krążek ma się ukazać w październiku. No, szykuje się naprawdę fajna, rockowa, muzyczna jesień.
1: SK 2. Reklama.
2: Spakuj plecak, nastrój gitarę i rusz w drogę. Następny przystanek Boguchwała. Już 26 lipca na Rynku Miejskim w Boguchwale. Festiwal Przystanek Boguchwała. Kierunek Natchnieni Bieszczadem. Na scenie Dom o Zielonych Progach. Paweł Orkisz, MP50, Marcin Iżela i Monika Baran. Do tego jarmark rękodzieła, jadło regionalne, darmowe dmuchańce i prawdziwe ognisko turystyczne. Muzyka, ludzie, góry i dobre emocje. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
8: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Premium. Tu czeka na ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa już od 139 900 zł. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Rzeszowa. Świlcza 147H. Honshi. Feel Premium.
13: Uwaga, mieszkańcy Mielca!
14: Super City przy Szafera 37 likwiduje swój sklep i wyprzedaje wszystko za grosze. Wszystko, dosłownie wszystko, kupisz teraz aż o 40% taniej. To niepowtarzalna okazja na gigantyczne oszczędności. Nie zwlekaj, za chwilę zabraknie najlepszych towarów. Czekamy na ciebie codziennie od 9.30 do 19.30. Likwidacja Super City, Mielec, ulica Szafera 37. Łap okazję, zanim zamkniemy drzwi na stałe.
15: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30M Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222, www.studnie-dukla.pl.
18: I po reklamie.

0: Kamil Benarek i Mateo. Ich talizman na antenie Radia SK2. Talizman na pewno na szczęście przyda się każdemu, kto po godzinie 15 zmierzy się w quizie o Polsce. To oczywiście w ramach naszej zabawy Polska jest najfajniejsza. I w tym tygodniu do zgarnięcia pobyt w hotelu Mikołajki Destigo. Oczywiście jest tam 5 gwiazdek. Można się jeszcze zgłosić oczywiście, a uczynicie to na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką

0: Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
2: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
8: Wzmożony ruch w Rzeszowie we ścisłym centrum, na Chopina, Targowej, na Bruszewicza oraz Wierzbowej, na dojeździe do Ronda Kuronia, a także na dojeździe do Ronda Powidno. Z ważniejszych utrudnień, no to chociażby 28 i trasa Sanok-Bykowce. Tam wahadła, a powodem budowa obwodnicy Sanoka. Przypominamy też o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Jeśli chodzi o prognozy, to jeszcze dziś nie wykluczono opady deszczu, a miejscami burze. Uważajcie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
9: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Nie ma europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku prokuratury o wydanie ENA. Orzeczenie jest niezaskarżalne. Przypomnę, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Uwaga na burzę. IMGW pokryło alertami 8 województw. To we wschodniej części kraju. Dla województwa świętokrzyskiego oraz części łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego to ostrzeżenia drugiego stopnia. Tam w prognozach silne opady deszczu, burze i porywy wiatru do 60 km na godzinę. Alerty obowiązują od późnego popołudnia do jutra. Grozi im teraz wysoka kara finansowa. Są zarzuty UOKiK-u dla dwóch YouTube'owych influencerów, Wojana i Paliona, którzy prowadzą kanały gamingowe skierowane do dzieci. Jak mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny, stosowali oni ukryte i agresywne praktyki reklamowe.
10: Robią to, wywołując na dzieciach presję hasłami typu już wszyscy kupili, czy też zamawiajcie póki jest. Agresywna reklama staje się częścią rozrywki, a niekiedy wręcz jej głównym elementem.
9: Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca Wojan Group może zostać ukarana grzywną do 2 milionów złotych. Chicago Fire czeka na Roberta Lewandowskiego. Jutro oficjalne powitanie. W nowym

0: klubie przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Lewy odwiedził ambasadę USA w Warszawie. Placówka opublikowała nagranie, na którym kapitan naszej reprezentacji odpowiada na różne pytania.
1: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
2: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
1: Na zwycięstwa i bramki.
2: Jedno słowo, które opisuje ten nowy rozdział.
1: Doświadczenie.
2: Jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
1: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
0: Polak podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. Jutro jego oficjalna prezentacja i konferencja prasowa.
3: 15:02. Dzień dobry, witam w poniedziałek. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a już za chwilę także kolejna część naszego konkursu. Polska jest najfajniejsza, kto chętny, można się zgłaszać na sk2.pl. A ja już teraz gram wam najlepsze polskie hity. Agnieszka Chylińska i Królowa Łez, to na dobry początek godziny 15:00. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
4: SK2.

0: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
2: Czas na kolejny tydzień naszej zabawy, a dzisiaj sprawdzać wiedzę o Polsce będziemy u Asi. Cześć Asiu.
3: Cześć.
2: To ja przypomnę na szybko zasady. Masz 30 sekund, ja zadaję ci pytania, na które wystarczy w zupełności, że odpowiesz tak lub nie. No i sprawdzimy, ile odpowiedzi będzie poprawnych i zobaczymy, czy ktoś jeszcze w tym tygodniu cię pokona, czy to właśnie ty wygrasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo. Czy zasady są jasne?
3: Tak, jestem gotowa.
2: Dobrze, to jeszcze takie przypomnienie, jak zaczynam czytać pierwsze pytanie, czas uruchamia się w momencie, kiedy to pytanie się kończy i ty wtedy już zaczynasz odpowiadać, dobrze?
3: Dobrze.
2: No to super. Uwaga, uwaga, to zaczynamy. Czy Polska graniczy z Litwą?
3: Tak.
2: Czy najstarszym polskim parkiem narodowym jest Białowieski Park Narodowy?
3: Tak.
2: Czy Toruń leży nad Wisłą?
4: Tak.
2: Czy Polska ma dostęp do Morza Czarnego?
3: Nie.
2: Czy Rysy są najwyższym szczytem Polski?
3: Tak.
2: Czy Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu?
3: Tak.
4: Nie.
2: Czy Bieszczady znajdują się w północnej Polsce?
3: Nie.
2: Czy Polska ma 15 województw?
3: Nie.
2: Czy Gniezno było pierwszą stolicą Polski?
3: Tak.
2: Skończył nam się czas. 9 pytań, na 9 pytań nam odpowiedziałaś. Jeśli chodzi o poprawną odpowiedź, to 8 pytań odpowiedziałaś poprawnie. Na 8 pytań odpowiedziałaś poprawnie, więc wielkie gratulacje, bo to jest, wydaje mi się, że rekord jak na razie chyba w naszej zabawie. Więc jeśli chodzi o to, co będzie działo się dalej, oczywiście dla ciebie mamy nagrodę gwarantowaną, czyli są to kosmetyki, zestaw kosmetyków. Jeśli chodzi o to, czy masz szansę na pobyt w hotelu Mikołajki Destigo, no to się jeszcze okaże, bo zabawa trwa przez cały tydzień, więc słuchaj Radia SK2 uważnie. Dobrze?
3: Super, dziękuję bardzo.
2: Super, bardzo ci dziękuję, życzę ci miłego dnia i trzymaj się, hej.
3: Pa.
2: A my gramy dalej, najlepsze polskie hity. Jeśli ktoś chce się zmierzyć z Asią, to jest taka szansa, wystarczy, że zgłosicie się na esk2.pl już jutro po 15:00. Kolejny quiz o Polsce.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Najfajniejsza. Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.

0: Hormuz. Dziś baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80. Już w tym tygodniu cena 95 może pójść mocno w górę, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
1: Prognozujemy, że może być to nawet blisko 7,20 zł.
0: Z kolei resort energii zaznacza, że rząd na bieżąco analizuje sytuację. Niewykluczony jest powrót pakietu CPN. Spory spadek Igi Świątek w rankingach WTA po Wimbledonie. Polska tenisistka spadła w nim z 3 na 8 miejsce. Liderką pozostaje Aryna Sabalenka. Z kolei w rankingu tenisistów spory awans na 68 miejsce zaliczył Hubert Hurkacz. 2 oczka wyżej jest Kamil Majchrzak.

0: Wilki i Urkę, tak wam gramy 19 już minut przed godziną 16. Do tej 16 mamy jeszcze trochę czasu, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Bo już za chwilę Baim i Jezioro Szczęścia, ale będzie też Warius Max.
1: SK2. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
8: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
12: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 16. Po 16 nie dość, że najnowsze informacje z kraju i ze świata. Najlepsze polskie hity to jeszcze Jarząbek prawdę ci powie. Warto słuchać Radia SK2, warto zostać z nami.
1: Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Słyszycie? Jestem na egzotycznej wyprawie dookoła ptaki. O, papuga usiadła mi na ramieniu. Musicie to zobaczyć. Papugarnia Rzeszów zaprasza na wyprawę w krainę egzotycznych ptaków. U nas możesz je karmić i robić z nimi zdjęcia. Papugarnia Rzeszów w Galerii Rzeszów. Wejście od środka górnego parkingu. Godziny otwarcia znajdziesz na Facebooku. Lubisz świat egzotycznej przyrody? Polub nas. Papugarnia Rzeszów.
9: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
10: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
11: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.

0: cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.

0: okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
1: Spakuj plecak, nastrój gitarę i rusz w drogę. Następny przystanek Boguchwała. Już 26 lipca na Rynku Miejskim w Boguchwale. Festiwal Przystanek Boguchwała. Kierunek Natchnieni Bieszczadem. Na scenie Dom o Zielonych Progach. Paweł Orkisz, MP50, Marcin Iżela i Monika Baran. Do tego jarmark rękodzieła, jadło regionalne, darmowe dmuchańce i prawdziwe ognisko turystyczne. Muzyka, ludzie, góry i dobre emocje. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
2: Musisz wejść na wyższy poziom?
3: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
8: Przypominamy, że bus pasy w Rzeszowie obowiązują do godziny 17.30. Teraz wzmożony ruch na Kopi stoi Powstańców Warszawy, Piłsudskiego oraz Marszałkowskiej. Z ważniejszych utrudnień to ekspresowa 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Przypominamy, ta trasa jest w rozbudowie. A jeśli chodzi o prognozy, to uważajcie na intensywne opady deszczu oraz burze. Mamy ostrzeżenia IMGW. Miejscami spaść może do 80 litrów wody na metr kwadratowy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie. Organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
9: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury w sprawie byłego ministra sprawiedliwości i odmówił wydania ENA.
10: Sąd stwierdził, że brak jest przesłanek do przyjęcia, że pan Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej albo na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
9: Mówi rzecznik do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek. Orzeczenie jest niezaskarżalne, ale prokuratura będzie mogła złożyć kolejny wniosek.
10: Tak było w przypadku na przykład pana Romanowskiego. Sąd uchylił decyzję o zastosowaniu europejskiego nakazu aresztowania. Wobec niego wpłynął kolejny wniosek i został uwzględniony już przez inny skład sądu.
9: A przypomnę, Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Manewry wojskowe w północno-wschodniej Polsce mają sprawdzić zdolności bojowe pododdziałów polskich sił zbrojnych. Po drogach lokalnych, ale też i na głównych trasach przemieszczają się kolumny wojskowe. Dowództwo apeluje do mieszkańców o ostrożność, ale też o niewrzucanie do sieci filmów pokazujących ruchy wojsk.
11: Takie informacje mogą zostać wykorzystane przez osoby, które działają na szkodę państwa i działaniach dezinformacyjnych.
9: Mówi major Ewa Złotnicka z Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Manewry w północno-wschodniej części kraju zaplanowano na dziś i jutro. Odłowiono młoda puma z gminy Polanów jest w dobrej kondycji i wyruszyła w drogę do poznańskiego zoo. Zwierzę było poszukiwane od środy. Wczoraj udało się je bezpiecznie odłowić, mówi burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski.
12: Zwierzę jest bezpiecznie transportowane do Poznania przez specjalistyczną firmę.
9: A na miejscu puma przejdzie kolejne badania i kwarantannę. Nadal nie wiadomo jednak, jak zwierzę znalazło się w lasach na terenie gminy Polanów.
13: Szesnasta, dwie na zegarkach, to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Na dobry początek 16 kombi i pokolenia, już za chwilę Jarząbek prawdę ci powie. Zanim jednak to nastąpi, to gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
14: Eska.

0: Karla Fernandez i więcej, a już teraz Jarząbek prawdę ci powie. A powiem wam prawdę o kartach EKUS.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Dzień dobry, a dzisiaj pani Ania podesłała mi pytanie o kartę EKUS. Czy wystarczy mieć za granicą na wakacjach, czy może potrzebne jest jakieś dodatkowe ubezpieczenie? Jak to działa? To jest bardzo dobre pytanie i na te pytanie odpowie dzisiaj ekspert Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Panie rzeczniku, jedziemy za granicę, czyli ubezpieczenie jest raczej konieczne, prawda?
3: Jeśli wyjeżdżamy poza Polskę, to logika nam podpowiada, że nie jesteśmy objęci naszą opieką NFZ-u, tak? Mhm. Czyli o co my musimy zadbać? My musimy zadbać o odpowiednie ubezpieczenie. Nie jest dobrym pomysłem kierowanie się oszczędnościami na takiej polisie. Dlaczego? Dlatego, że za niską składkę z reguły dostajemy niską sumę ubezpieczenia. A przypominam, rozmawiamy o objęciu nas taką samą ochroną na wypadek niespodziewanych zdarzeń zdrowotnych i innych losowych, tak jakbyśmy byli w Polsce. Czyli musimy mieć pewność, że suma ubezpieczenia będzie wysoka.
2: A nie wystarczy karta EKUS?
3: To tak, warto sobie wyrobić bezpłatną kartę EKUS, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wyrobienie jest bezpłatne. Karta będzie swego rodzaju uzupełnieniem do naszego ubezpieczenia podróżnego.
2: Bo jak rozumiem, EKUS daje nam tylko podstawową ochronę. Za dodatkowe, bardziej specjalistyczne leczenie będziemy musieli wtedy płacić z własnej kieszeni. I rozumiem też, że tak to wszystko działa również przy niskich ubezpieczeniach, tak?
3: No właśnie. I tutaj mamy dość taką przykrą wiadomość. Jeśli mamy składkę w wysokości X i sumę ubezpieczenia, która nam nie pokryje nam wydatków na opiekę zdrowotną w danym państwie, jeśli nam się coś stało, to tak jak pan mówi, niestety będziemy musieli pokryć różnicę z własnej kieszeni.
2: A te różnice czasami są rzeczywiście dość duże, czyli jednak warto zastanowić się przed wyjazdem, czy nie dopłacić paru stów za dobre ubezpieczenie. Przy wycieczkach o wartości kilkunastu tysięcy złotych to nie jest chyba duży dodatkowy wydatek, a może nam skórę uratować. Tak więc pani Aniu, EKUS jak najbardziej tak, ale tylko w podstawowym zakresie. Specjalistyczne leczenie czy transport do domu będzie nas wtedy kosztował dodatkowo.

0: Oskar Cyms i cały czas, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a już teraz przyszedł czas na najnowsze informacje z kraju i ze świata. A przedstawi je wam Kuba Konieczkowicz.
1: Zaczynamy od informacji dla kierowców. S3 pod Szczecinem zablokowana. Między Goleniowem a Kliniskami zderzyły się dwie osobówki, dostawczak i ciężarówka. Dwie osoby zostały ranne. Policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi, ale setki pojazdów utknęły w korku. Dziś wieczorem na wschodzie Polski burzowo. IMGW pokryło ostrzeżeniami 8 województw. Swój alert wydało też RCB. Najgroźniejsze burze mają przejść przez południowy wschód kraju. Tam w prognozach silne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Alerty obowiązują od wieczora do nawet jutrzejszego południa. Anteny postawione, teren Strzelec Krajeńskich zmapowany. Ruszyło Centrum Kompetencji Dronowych. Latać tam mogą bez załogowce. Chodzi o duże drony, które latają poza zasięgiem wzroku i mogą być sterowane z każdego miejsca na ziemi. Wszystko odbywa się pod nadzorem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Centrum Kompetencji Dronowych w Strzelcach Krajeńskich jest jedynym takim miejscem w północno-zachodniej Polsce.

0: Budka Suflera i Twoje Radio. Wasze radio, czyli Radio SK2, gra nadal. Najlepsze polskie hity również grają. A co więcej, moi drodzy, codziennie rozdajemy Wam podwójne karnety na męskie granie. Tak, tak, z nami możecie właśnie na taki koncert pojechać. Jeśli jesteście zainteresowani i chcielibyście, no to oczywiście słuchajcie Radio SK2 przez cały czas. A dodatkowo posłuchajcie teraz, bo już za chwilę szczegóły tej zabawy.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2.

0: 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: O, pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
12: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
13: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
0: I po reklamie.

0: Natalia Janykiel i Bądź Duży. Tak kończymy godzinę 16. Po 17 kolejne najlepsze polskie hity, ale także wehikuł czasu. Przeniesiemy się i posłuchamy bardzo dobrego numeru Anny Jantar. A jakiego? A to musicie zostać z nami.
1: Reklama.
2: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
11: Nadal wzmożony ruch na kopii stoi powstańców w Warszawy na dojeździe do Ronda Kuronia, także na dojeździe do Ronda Pobitno, do Malwowskiej oraz żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. Przypominamy, że bus pasy obowiązują do godziny 17.30, a z ważniejszych utrudnień no to chociażby 28 i trasa Sanok-Bykowce. Tam wahadła powodem budowa obwodnicy Sanoka. Jeśli chodzi o prognozy, cały czas uważajcie na deszcz oraz na burze w nocy, 15 na plusie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
12: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Motocyklista zderzył się z ciężarówką. Tragiczny wypadek w Borsukach w powiecie łosickim, to w województwie mazowieckim. W popołudniowym komunikacyjnym szczycie motocykl zderzył się z ciężarówką. Kierujący jednośladem mężczyzna zginął na miejscu. Wojewódzka 816, tak zwana nadburzanka, jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 19. Donald Trump ogłasza przywrócenie blokady morskiej i irańskich portów. Zapowiada też wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormus. Jak napisał w sieci prezydent USA, sama cieśnina Ormus jest otwarta i pozostanie otwarta niezależnie od Iranu. A coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się na światowych rynkach. Zdaniem ekspertów już w tym tygodniu benzyna za ponad 7 zł za litr może pojawić się na większości stacji paliw w Polsce. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
13: Po kolejnych wzajemnych ostrzałach wojsk USA i Iranu baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80, a jeszcze na początku lipca było to niewiele ponad $70. Stąd coraz drożej jest też na stacjach paliw.
14: I te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7,20 zł.
13: Mówi nam

0: Urszula Cieślak z biura Reflex. Sytuację analizuje też rząd, bo jeśli ceny paliw będą zbyt wysokie, to możliwe jest ponowne uruchomienie programu CPN.
1: A ten, przypomnijmy, został wygaszony z końcem czerwca. Wskaźniki zadowolenia Polaków z poziomu życia wyjątkowo pozytywne, a do tego najwyższe w ostatnich latach. Tak wynika z analizy CBOS, to bilans na drugi kwartał bieżącego roku. Pod uwagę brano ocenę sytuacji politycznej, gospodarczej oraz sytuację w pracy.
2: No to patrząc na te wyniki, myślę, że możemy zapytać słuchaczy, co sprawia, że oni są szczęśliwi.
1: Jak
2: dajcie znać na Messengerze Radio SK2, czekamy na wasze głosówki, wiadomości tekstowe, co sprawia, że wy jesteście szczęśliwi.
1: Czekam. To oczywiście w ramach weryfikacji.
2: Tak, oczywiście, żeby sprawdzić co, a nie czy w ogóle jesteśmy szczęśliwi, bo to, że jesteśmy, to wiadomo, się pojawia. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Margaret i tańcz głupia.
3: SK2.

16 minut po godzinie 17. Mocne bity wleciały w Radiu SK2. Tak wam właśnie gramy Human i Polski. A moi drodzy, pytałam się was, co sprawia, że jesteście szczęśliwi? I Rafał się odezwał, napisał, że on jest szczęśliwy ze względu na to, że już za chwilę zaczyna urlop, który będzie trwał aż do 1 sierpnia. Rafale, zazdrościmy bardzo mocno, ale mam też dla ciebie ważną informację. Dla ciebie i dla wszystkich tych, którzy mogą sobie na wolne pozwolić, szczególnie 30 lipca. Ja już sprawdzam w kalendarzu, to jest szczególnie 30, z 30 na 31 lipca, czyli z czwartku na piątek. A dlaczego? Bo eksperci mówią, że w nocy właśnie z 30 na 31 lipca na niebie będzie można podziwiać deszcz spadających gwiazd. W ciągu godziny zobaczymy około 40, nawet do 50 meteorów, czyli właśnie tych spadających gwiazd. Oj, zrobiło się magicznie. Wyobraźcie sobie taką piękną noc. Gwieździste niebo, kocyk, a obok was druga połówka. Plan idealny, ależ oczywiście, no Rafale, ty już wiesz, co robić, szczególnie na końcówkę urlopu. No a do tego jeszcze możemy dorzucić najlepsze polskie hity i Radio SK2 i wtedy już w ogóle będzie romantycznie, muzycznie, idealnie. Monika Lewczuk i Zabiorę Cię Stąd, to już teraz. SK2

stan idealny, ależ oczywiście, no Rafale, ty już wiesz, co robić, szczególnie na końcówkę urlopu. No a do tego jeszcze możemy dorzucić najlepsze polskie hity i Radio SK2 i wtedy już w ogóle będzie romantycznie, muzycznie, idealnie. Monika Lewczuk i Zabiorę Cię Stąd, to już teraz. SK

czasu. Przenosimy się do roku 1979, bo to właśnie wtedy Anna Jantar nagrała numer Nic nie może wiecznie trwać. Tak, to właśnie wtedy powstał oryginał tego utworu, ale moi drodzy, Męskie Granie Orkiestra 2016, to właśnie wtedy można było usłyszeć delikatnie zmodyfikowaną, ale jakże piękną wersję, którą zaśpiewał Dawid Podsiadło. A teraz gramy wam właśnie ten oryginał. Anna Jantar i Nic nie może wiecznie trwać. Jak to dobrze brzmi w każdej wersji.

0: Można tańczyć, można się bawić, Ola Kendra i Bój się Boga dziewczyno. A co powiecie na zabawę w hotelu w Mikołajkach, w hotelu Destigo Mikołajki? Brzmi kusząco? Słuchajcie, to jest taka szansa, żeby zgarnąć właśnie pobyt w takim hotelu. U nas w Radiu SK2, bo trwa cały czas akcja Polska jest najfajniejsza. Możecie się zgłaszać, no ale właśnie jak to zrobić? No to posłuchajcie sami.
1: SK2. Autopromocja. W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, na bogato.
2: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
3: Ale czas super.
4: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
4: Zgłoś się na sk2.pl.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
6: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Spakuj plecak, nastrój gitarę i rusz w drogę. Następny przystanek, Bogu chwała. Już 20

0: 26 lipca na Rynku Miejskim w Boguchwale. Festiwal Przystanek Boguchwała. Kierunek Natchnieni Bieszczadem. Na scenie Dom o Zielonych Progach. Paweł Orkisz, MP50, Marcin Iżela i Monika Baran. Do tego jarmark rękodzieła, jadło regionalne, darmowe dmuchańce i prawdziwe ognisko turystyczne. Muzyka, ludzie, góry i dobre emocje. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Myślisz, największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz, zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz, wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz, doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
5: Uwaga, mieszkańcy Mielca!
6: Super City przy Szafera 37 likwiduje swój sklep i wyprzedaje wszystko za grosze. Wszystko, dosłownie wszystko, kupisz teraz aż o 40% taniej. To niepowtarzalna okazja na gigantyczne oszczędności. Nie zwlekaj, za chwilę zabraknie najlepszych towarów. Czekamy na Ciebie codziennie od 9.30 do 19.30. Likwidacja Super City, Mielec, ulica Szafera 37. Łap okazję, zanim zamkniemy drzwi na stałe.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
9: I po reklamie.

0: depresji, bo ja cię kocham. Może to jest właśnie sugestia, żeby tej swojej drugiej połówce powiedzieć, co się do niej czuje i przypomnieć, że jest dla was najważniejszą osobą w życiu. To tylko taka sugestia, a my gramy dalej. Najlepsze polskie hity wracają po godzinie 18, ale zanim najlepsze polskie hity, to jeszcze skrót najważniejszych informacji z kraju i ze świata.
1: Reklama.
2: Słyszycie? Jestem na egzotycznej wyprawie. Dookoła ptaki. O, papuga usiadła mi na ramieniu. Musicie to zobaczyć. Papugarnia Rzeszów zaprasza na wyprawę w krainę egzotycznych ptaków. U nas możesz je karmić i robić z nimi zdjęcia. Papugarnia Rzeszów w Galerii Rzeszów. Wejście od środka górnego parkingu. Godziny otwarcia znajdziesz na Facebooku. Lubisz świat egzotycznej przyrody? Polub nas. Papugarnia Rzeszów.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
4: A może na ratę? Za nowego SUV-a od Bajk.
6: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
8: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jesionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
11: I po reklamie.
12: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Sprawca zatrzymany. Trwa przesłuchanie świadków. Prokuratura zajmuje się sprawą ataku słownego na nieletnie Ukrainki w autobusie w Bielsku Białej. Nagranie z incydentu trafiło do sieci. Sprawcą okazał się kierowca bielskiego MZK, który przebywał od dłuższego czasu na zwolnieniu lekarskim. MZK zapowiada konsekwencje wobec pracownika. Ukryte agresywne reklamy i wywieranie presji na najmłodszych. Takie zarzuty prezes UOKiK postawił dwóm twórcom internetowym. Wojanowi i Palionowi. Obaj prowadzą kanały gamingowe skierowane głównie do dzieci.
13: Tego typu presja jest właśnie formą

0: manipulacji, która ma przynieść korzyść, jest stratą psychiczną dla dziecka.
1: Podkreśla psycholog Ewa Winnicka. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi m.in. kara do 10% rocznego obrotu. Zanim zarezerwujesz nocleg, sprawdź ofertę. Jak co roku w sezonie wzrosła aktywność oszustów oferujących fejkowe noclegi. Jak nie dać się oszukać?
2: Sprawdźmy opinię o obiekcie jego właścicielu. Zweryfikujmy adresy oraz dane kontaktowe.
1: Radzi Aleksandra Filip z gdańskiej policji. Warto zachować też dokumentację związaną z rezerwacją. W razie oszustwa może pomóc w wyjaśnieniu sprawy.
3: Półtorej minuty po godzinie 18. Może to jest właśnie moment, kiedy ktoś z Was opuszcza miejsca pracy i myśli już o wolnym poniedziałkowym popołudniu. Bardzo dobrze się składa, bo ja najlepsze polskie hity gram dalej, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Już teraz Krzysztof Krawczyk i Bo jesteś ty, ale za chwilę wrócę do Was z nowością od Sanach. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Lanberry i plan awaryjny. Tak wam gramy 11,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Lanberry i plan awaryjny już znacie.

Lanberry i plan awaryjny. Tak wam gramy 11,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Lanberry i plan awaryjny już znacie.

0: Roxana Węgiel, czy wy czujecie ten wakacyjny klimat? Tak, tak, wakacje trwają w najlepsze, a my gramy wam najlepsze polskie hity. Takie wakacyjne, żeby można było się pobawić, potuptać nóżką. No i już teraz nowość na antenie Radia SK2, Gips i Igo z numerem Ostatni Dzień Lata. Choć do tego ostatniego dnia lata jeszcze trochę nam czasu zostało, to ten numer brzmi świetnie i można nazwać go letniaczkiem. No to co, gramy Gips, Igo, Ostatni Dzień Lata w Radio SK2.
1: SK2.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj.

0: Patryk Pietrzak, Twój tata nie płakał. Tak Wam gramy w Radiu SK 2. To są najlepsze polskie hity. 20 minut zostało do godziny 19, a ja chciałam się zapytać, znacie to?
1: Naprawdę, stary, zainwestuj w TikToki, bo ci wiedzie!
2: Wybacz, ale rola irytującego futrzaka już dawno jest obsadzona.
3: No a daleko jeszcze?
4: W niektórych kulturach osły uważa się za najmądrzejsze ze wszystkich stworzeń.
0: Tak jest, dokładnie, moi drodzy, to osioł ze Shreka, bardzo popularny osioł, który tutaj do wszystkich dotychczasowych części Shreka głosu użyczał Jerzy Sztur. A dziś, nie mówię o tym bez powodu, ponieważ dzisiaj mija 25 lat od polskiej premiery filmu Shrek. Ona odbyła się 13 lipca 2001 roku. No to co, moi drodzy, jeśli nie macie pomysłu i planu na wieczór, to odtworzenie tych wszystkich części, które były do tej pory, brzmi jak plan, prawda?
5: SK2. Reklama.
6: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort.

0: i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTes 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTes 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa Beno. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i Trofea. Tak kończymy godzinę 18 po 19. Nasz ulubiony kawałek, męskie granie Orkiestra 2026 i Tańczę. Tańczyć będzie można do tego hitu, ale także do wielu innych, które dla Was przygotowaliśmy po godzinie 19.
1: Reklama.
2: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Po perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
10: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
11: Spakuj plecak, nastrój gitarę i rusz w drogę. Następny przystanek Boguchwała. Już 26 lipca na Rynku Miejskim w Boguchwale. Festiwal Przystanek Boguchwała. Kierunek Natchnieni Bieszczadem. Na scenie Dom o Zielonych Progach. Paweł Orkisz, MP50, Marcin Iżela i Monika Baran. Do tego jarmark rękodzieła, jadło regionalne, darmowe dmuchańce i prawdziwe ognisko turystyczne. Muzyka, ludzie, góry i dobre emocje. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
0: I po reklamie. Wybiła godzina 19, rozpoczynamy kolejne granie najlepszych polskich hitów, ale już za chwilę opowiem Wam także o pewnej liście, a bardziej rankingu najlepszych miejsc do życia na świecie. Okazuje się, że jest tam gdzieś pewne polskie miasto, ale o tym za chwilę. A teraz gram Anna Jurksztowicz i Stan Pogody ze Skytech Remix. To na dobry początek 19. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
14: SK2.

Mr. Zup i mój jest ten kawałek podłogi, tak wam gramy w Radio SK2, 15, 14,5 minuty po godzinie 19. Swoją drogą jest taki ranking, który ocenia jakość życia na świecie, w danych miastach. W tegorocznej edycji przeanalizowano 173 miasta i oni brali pod uwagę 5 takich najważniejszych kategorii. Uwaga, była to stabilność, opieka zdrowotna, kultura i środowisko, edukacja oraz infrastruktura. I uwaga, w tym zestawieniu znalazło się tylko albo aż jedno polskie miasto. Na miejscu 64 była Warszawa. No i co? I teraz nie ma się co dziwić, że tyle słoików tutaj w stolicy mieszka.

czasu. Cofamy się w czasie, bo już za chwilę usłyszycie numer Haliny Frąckowiak, który powstał w 1983 roku. No to był ogromny przebój lat 80., ale moje serce ten numer skradł 4 lata temu. W 2022 roku Halina Frąckowiak zaśpiewała go w Opolu razem z zespołem Mazowsze. Mazowsze, posłuchajcie fragmentu.

Przyznajcie, że brzmi to naprawdę doskonale. Od tamtej pory ten numer należy do moich ulubionych. No ale teraz posłuchajmy go razem w oryginale. Halina Frąckowiak i Serca Gwiazd w Radiu SK2.

tym numerem mówią, że otwierają nowy rozdział właśnie w swojej karierze. Zakopower i Oten tu to ja, tak wam gramy w Radiu SK2, to nowość.

0: Zakopower, o ten tu, to ja. Mówią, że tym numerem otwierają nowy rozdział i to jaki rozdział? Czy wy słyszeliście te skrzypce, jak to dobrze brzmi? A my właśnie takie najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Najlepsze i najnowsze, jak się okazuje. Tak, tak, ale spokojnie, wracamy też do tych sentymentalnych, które bardzo lubicie, tak jak Kasia Kowalska. Dlaczego nie? To się pojawi, ale pojawi się także przed godziną 20 jeszcze Ryszard Rynkowski i Nie budźcie marzeń ze snu. Bądźcie razem z nami i słuchajcie, bo warto słuchać Radia SK2, warto słuchać najlepszych polskich hitów, bo my oprócz właśnie hitów mamy dla was także wejściówki, na przykład na męskie granie.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj z SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach
2: i przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2, 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Już za chwilę godzina 20, a to oznacza, że najlepsze polskie hity będą grać Wam aż do białego rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Przypominam, że słyszymy się jutro o 15:00. Jutro także zabawa. Polska jest najfajniejsza. Cały czas możecie się zgłaszać. Zapraszam na sk2.pl. Tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
1: I po reklamie.

0: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
1: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
2: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl
5: I po reklamie.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: I w reklamie.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: I po reklamie. Esk.

0: reklama.
1: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: I po reklamie.

0: SK2 Rzeszów.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27